0: i aplikację Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie.

0: Radio Gra.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
1: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: W kalendarzu środa, 7 dzień października, jest 6. Czas na pierwszy dziś wiadomości.
1: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Sprawdźmy, czym zajmowaliśmy się we wtorek.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Trwa walka z kierowcami, którzy na toruńskiej Starówce pozostawiają auta gdzie popadnie. Za nami pierwsza w październiku wspólna trzydniowa akcja policjantów i strażników miejskich, którzy pojawili się m.in. na Kopernika, Łaziennej, Mostowej, Prostej czy Wysokiej. Podjęto 92 interwencje wobec kierowców łamiących przepisy. Założono 37 blokad na koła. Wystawiono 42 mandaty. 4 sprawy trafiły do sądu. 19 kierujących otrzymało pouczenia. Cykliczne kontrole mają poprawić organizację ruchu w centrum i zwiększyć bezpieczeństwo pieszych. Działania będą kontynuowane, zapowiadają toruńskie służby.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Zmiany w odnowie. Główne wejście, hol i garderoby będą odświeżone według nowego projektu. Przebudowana ma być także przestrzeń barowa.
3: Bardzo bym chciała, żeby ona była bardziej nowoczesna i taka przyjazna, o może w ten sposób. Wszystko się toczy, myślę, w dobrym kierunku. Inwestujemy, zmieniamy tę przestrzeń. To ma być odnowa jako miejsce nowoczesne, dostosowane do współczesnego odbiorcy. Myślimy o nowej aranżacji. Powstała już koncepcja aranżacji wnętrz. Rozpoczęliśmy tę nową aranżację właśnie w tym studiu nagraniowym i powoli będziemy wychodzić do tych przestrzeni, które są dostępne dla ogółu.
1: Znikną także plakaty. To koniec pewnej ery w historii studenckiego klubu.
3: Jeśli państwo, a wierzę, że tak było, uczestniczyliście w różnych imprezach, które toczyły się w ostatnim czasie, to wchodząc do odnowy zauważyliście, że na elewacji znajdują się monitory, ekrany, na których komunikujemy to, co właśnie się w odnowie wydarzy. To jest nowy sposób komunikacji, to znaczy rezygnujemy z plakatów papierowych na rzecz tych ekranów świetlnych. One są dla nas ważne, jako dla społeczności akademickiej, dlatego że możemy te informacje przeplatać też informacjami o życiu uniwersytetu.
1: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zadba także o pracowników biurowych odnowy.
3: Więc wprowadziliśmy klimatyzację do pomieszczeń biurowych, małych, niewielkich pomieszczeń, w których naprawdę ciężko się pracowało, więc te klimatyzatory się pojawiły. Monitoring. Monitoring, który został założony na elewacji budynku, to w kontekście dbałości o bezpieczeństwo naszych uczestników. To także zakup nowego oświetlenia, między innymi do tej sali widowiskowej. To nie jest jeszcze proces ukończony. Będziemy go kontynuować. Nie byliśmy w stanie też zakupić wszystkiego od razu, ale ten proces będzie na pewno trwał.
1: Mówiła prorektorka, doktor habilitowana Joanna Kucharzewska, profesor UMK.
4: Mamy oczywiście różne plany dotyczące przestrzeni, którą państwo doskonale znacie. Chcemy ją modernizować, na ile będzie to możliwe. W przygotowaniu projektów tego, jak odnowa miałaby wyglądać, o pewnych niefundamentalnych, tak bym to ujął, zmianach, ale jednak takich, które mają sprawić, że ten obiekt będzie bardziej nowoczesny i przyjazny. Już czekamy na moment, w którym będziemy mogli otworzyć salę prób w Galerii 011 i to jest powód, dlaczego galeria zakończy swoją działalność. To jest przemyślana decyzja i jest ona związana także i z tym, że w ostatnim czasie, w ostatnim sezonie, w ostatnich latach pojawiło się wiele przestrzeni dedykowanych sztuce, malarstwu i ekspozycjom różnego rodzaju i mówię tutaj o przestrzeniach także na terenie naszego uniwersytetu. Stąd nie mamy takiego poczucia, że tej twórczości, która do tej pory pojawiała się w Galerii 011, nie będzie gdzie eksponować. Natomiast no, od dłuższego czasu czuliśmy pewną potrzebę, by młodym zespołom, czy zespołom, które po prostu chcą znaleźć swoje miejsce, zaproponować salę prób i to powinno się wydarzyć na początku przyszłego roku. Sprzęt już czeka.
1: Dodawał Roman Tondel, dyrektor Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki Odnowa w Toruniu.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Zaglądamy w szeregi mistrzów Polski z Press Toruń. Żużlowiec Antoni Kawczyński pozostaje na motarenie. W rozmowie z Przeglądem Sportowym szef Rady Nadzorczej naszego klubu potwierdził, że Kawczyński będzie kontynuował karierę w naszym mieście. W przyszłym roku będzie jednak startować już jako zawodowiec. Myślę, że jest na takim poziomie, że dla niego to odpowiedni czas na kontrakt zawodowy. Ten ruch może pomóc mu w dalszym rozwoju. Z naszej strony szczegóły są ustalone, potwierdzone. Czekamy tylko na okienko, żeby zarejestrować kontrakt. Antek spędzi w Toruniu kolejne 3 lata, mówił Adam Krużyński.
2: Podsumowanie Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Prace przy budowie nowoczesnej bazy technicznej toruńskich wodociągów przy szosie bydgoskiej są już na finiszu. Aktualnie montowane są panele fotowoltaiczne, uruchamiane węzły cieplne. W bazie znajdą się także specjalne garaże dla nowoczesnych wozów, tłumaczy Władysław Majewski, prezes toruńskich wodociągów.
5: To są z reguły wozy tak zwane dwufunkcyjne. Po jak gdyby jednej stronie ulicy włazem wpuszczamy specjalną dyszę, która pod bardzo dużym ciśnieniem dochodzącym do 200 atmosfer czyści kanał i potem ten sam samochód już innym oprzyrządowanym przy kolejnym studzience, kolejnym włazem wyciąga wszystkie te zanieczyszczenia, które te dysze usunęły z wnętrza kanałów. I tak następuje proces jak gdyby tego czyszczenia. Te samochody już z reguły mają własny system oczyszczania wody, czyli po prostu po wyciągnięciu tej jak gdyby wody z tymi zanieczyszczeniami, ona jest usuwana na specjalnych filtrach w tym samochodzie i wraca ponownie do obiegu.
1: Nowy kompleks toruńskich wodociągów obejmujący część biurową, socjalną, garażową, warsztatową ma być gotowy do końca tego roku.
5: Widać to od strony szosy bydgoskiej. Mamy takie zaplecze biurowe dla mistrzów, dla brygadzistów, dla kierowników wydziałów. Mamy zaplecze socjalne w postaci stołówek, w postaci sanitariatów, szatni i widzimy od strony ulicy widzimy cały ciąg garaży. Jest to 9 takich garaży zamykanych bramami. Dwa stanowiska warsztatowe, w tym jedno z suwnicą do obsługi po prostu dużych pojazdów. Z tyłu widzimy takie mniejsze wiaty na busy te brygadowe. Na terenie oczyszczalni ścieków kończymy w tej chwili budowę bazy dla naszych wydziałów sieciowych. To jest taka baza w postaci zaplecza technicznego, czyli warsztatów, garaży, również zaplecza socjalnego dla wszystkich naszych pracowników, którzy pracują w wydziałach sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. My w tej chwili użytkujemy taką niewielką bazę na rogu Łukasiewicza i ulicy Okrężnej, ale jest to baza już niezwykle przestarzała. Kiedyś była zbudowana jako baza tymczasowa. No wiele lat trwało, aż wreszcie udało nam się przystąpić do realizacji takiego obiektu już z prawdziwego zdarzenia. Nasze oczyszczalnia jest już praktycznie samowystarczalna pod kątem energetycznym, gdyż mamy własne agregaty pracujące na biogaz. Zresztą jadąc tutaj w stronę szosy bydgoskiej widzimy te trzy duże komory fermentacyjne. Z tyłu stoją agregaty prądotwórcze, dwa zbiorniki na biogaz, także jesteśmy prawie że samowystarczalni, jeśli chodzi o energię elektryczną i energię cieplną. Ten nowy obiekt będzie przyłączony do właśnie oczyszczalni. W dużym stopniu będzie samowystarczalny. Już nie mówiąc o tym, że na dachach tej wiaty tam z tyłu będą również zamontowane panele fotowoltaiczne. Będzie to takie dodatkowe źródło energii.
1: Mówił prezes toruńskich wodociągów Władysław Majewski.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: W Toruniu ruszyły ćwiczenia żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Potrwają do najbliższego piątku. Z nami nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Powiedz, co te manewry oznaczają dla Torunian.
6: Mieszkańcy codziennie w godzinach od 7 do 15 mogą spotkać w mieście zarówno umundurowanych wojskowych, jak i osoby realizujące szkolenia w ubraniach cywilnych. Celem ćwiczeń jest doskonalenie umiejętności prowadzenia działań na terenie czasowo zajętym przez przeciwnika. Zajęcia odbywają się w różnych rejonach Torunia, także w pobliżu trakcji kolejowych. Żołnierze nie mają przy sobie broni palnej, ale w trakcie ćwiczeń wykorzystywane są drony.
1: To nie jedyne ćwiczenia wojskowe, które zaplanowano w najbliższych tygodniach.
6: Tak, w ten weekend na drogach województwa pojawią się żołnierze 84. Batalionu Lekkiej Piechoty z Włocławka. Ćwiczenia wojskowe obejmą kluczowe trasy regionu, w tym autostradę A1, drogę krajową nr 91 czy okolice linii kolejowej w miejscowości Odolion. Możliwe są czasowe utrudnienia w ruchu.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Urzędnicy rozmawiają z mieszkańcami na przeróżne tematy. Dzisiaj zaglądamy w harmonogram konsultacji społecznych. Przed nami debata dotycząca m.in. młodych ludzi.
7: Cały czas brakuje nam informacji, jak zatrzymać młodzież, słuchajcie, w naszym mieście, tak? Jak doprowadzić do tego, żeby nawet te dzieci, czy studenci, którzy wyjadą już z naszego miasta, jednak do niego wrócili, tak? Czyli szukanie takich rozwiązań i pomysłów, co może pozwolić młodym ludziom zostawać w Toruniu i tutaj budować swoje życie, swoje rodziny i tak dalej. Czy tanie mieszkania, czy dobra praca, to są takie najważniejsze rzeczy, ale też kompaktowość naszego miasta i to, że no, wszędzie jest blisko, wszędzie można załatwić, a miasto jest po prostu spokojne i ma bardzo bogatą ofertę, na przykład kulturalną.
1: Mówił Łukasz Broniszewski, prezes Fundacji Stabilo. Wszystkie terminy spotkań konsultacyjnych w mieście znajdziecie na stronie konsultacje.torun.pl.
0: Od samego rana przyglądamy się prognozom pogody dla Torunia i całego regionu na tę środę, 7 dzień października. Dziś na termometrach do 19-20 stopni, sporo chmur w ciągu dnia, ale również ze słońcem zza tych chmur się przebijającym, ale to, na co w Toruniu i w najbliższej okolicy z samego rana musimy uważać, to mgły, momentami nawet bardzo gęste, i one przez jakiś czas jeszcze mogą się utrzymywać. Dzień dobry w środę, tak dobrze słyszycie, nie przesłyszeliście się, w środę, to już środek tygodnia, a więc spotykamy się w tym momencie, w którym bliżej już zaczyna być niż dalej do kolejnego weekendu. Wiem, historia bardzo odległa mimo wszystko, ale tego się trzymajmy. Piotr Kolszowski, dzień dobry, cześć, w środę, wstajemy i do przodu, gramy.
2: Radio Gra, hity pełne energii.

0: Hity pełne energii w radiu gra już od samego rana, na tej właśnie fali na 88,8 FM. Dużo energii wszystkim życzymy na ten dobry początek dnia. Wszystkich pozdrawiamy, tych, którzy już na nogach, już w drodze. Pamiętajcie o tym, żeby wyjść z psem, żeby na spokojnie zabrać wszystko z domu, klucze, telefon, nie wracać. A do tego złożyć życzenia Markowi, Amelii i Justynie, bo ci państwo obchodzą dziś imieniny, ale jest tu też Maria, Mateusz, Stefan, Blanka, Marceli, Sergiusz, Mirela, August, Amalia, Tekla i Rosława. Jakież to piękne imiona. Jest też kilka świąt nietypowych, wśród nich dzień wanny na przykład, tak? Dziś prysznic nie wchodzi w grę, no chyba, że nie macie wanny, no to trzeba sobie wyobrazić, ale też dzień efektywności energetycznej, czyli święto, którego priorytetem jest nauczenie ludzi i instruowanie, jak mogą oszczędnie gospodarować energią we własnych domach. No to ja też mam od razu radę. Wyłącz telewizor, radio zrób głośniej.
1: Radio gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
2: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
4: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
8: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowy koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Arena Toruń 15 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl.
10: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
11: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
12: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
13: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
14: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
15: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 15 października i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
16: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
17: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
16: Z PSB zawsze się da.
18: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Zrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października.
19: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy, Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
20: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: Rano i dobrze, tak budzimy się o poranku, w środowy ranek dokładnie. Za chwilę wrócimy do naszej dobrej porannej playlisty, ale wcześniej wyjedziemy na toruńskie drogi, dokładnie teraz na ulicę Gałczyńskiego. I to może być informacja istotna dla wszystkich mieszkających w najbliższej okolicy, jak informuje Urząd Miasta i też Miejski Zarząd Dróg. Przed nami już dziś spotkanie konsultacyjne. Jak pojedziemy ulicą Gałczyńskiego po remoncie? Takie pytanie zostaje zadane i podczas tego spotkania, tych konsultacji wiele odpowiedzi na pytania takie i podobne się pojawi. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17.30 w klubie osiedlowym Kameleon przy ulicy Tuwima 9. Jedno z wielu spotkań, jakie w ostatnich tygodniach czy miesiącach, ale też tych nadchodzących będą się odbywały, bo umówmy się, robót na drogach w Toruniu pod dostatkiem, co oznacza, będzie pięknie, ładnie, przyjemnie i bardzo płynnie na drogach, ale jeszcze to chwilę potrwa.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Ring My Bell, tak się ten numer nazywa. Do siódmej jeszcze trochę pogramy, a o pełnej oczywiście najświeższe, najważniejsze wiadomości. Aczkolwiek jeśli już teraz macie jakieś sygnały, prosto, o właśnie, coś mi zadzwoniło. Nie, to nie jest informacja z dróg, to jest przypomnienie. Nie powiem jeszcze o czym. Jeśli macie informacje z toruńskich dróg, dajcie znać. Piszcie, dzwońcie 3002 SMS 40 gra albo 56 6543210.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
5: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
6: Psst. Cześć, to Influencer, ten od Cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
8: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
7: Z PSB zawsze się da.
9: Szukasz treningu, który naprawdę Cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl.
10: Stary telefon, zepsuty czajnik, ładowarka. Po co nam te elektrośmieci?
11: A psu na budę. Dosłownie.
10: Masz elektrośmieci? Przynieś je do Zielonych Arkad. Zamień na zielone i czyń dobro dla potrzebujących czworonogów. W piątek i sobotę 9 i 10 października od 11 do 19 za zepsuty lub niepotrzebny drobny sprzęt elektro otrzymasz w prezencie roślinę, a my pieniądze za złomowanie przekażemy do schroniska dla zwierząt w Bydgoszczy.
12: Szczegóły na zielonearkady.com.
13: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
14: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
15: Po reklamie.
16: Od samego rana przyglądam się prognozom pogody dla Torunia i całego regionu na tę środę, 7 dzień października. Dziś na termometrach do 19-20 stopni. Sporo chmur w ciągu dnia, ale również ze słońcem zza tych chmur się przebijającym. Ale to, na co w Toruniu i w najbliższej okolicy z samego rana musimy uważać, to mgły, momentami nawet bardzo gęste, i one przez jakiś czas jeszcze mogą się utrzymywać.
17: To jest Radio

Dobre granie o poranku w Radiu Gra na tej właśnie fali na 88,8 FM. O 7 u nas kolejne najświeższe, najważniejsze informacje, a my mamy pozdrowienia dla pana Krzysztofa od naszej słuchaczki, która serdecznie pozdrawia i dziękuję za tak szybkie reakcje zawsze, kiedy tylko na naszej antenie pojawia się informacja o tym, że coś nie trybi, mówiąc kolokwialnie, w sygnalizacji świetlnej na toruńskich drogach, to my też również serdecznie pozdrawiamy i przypominamy, że jak tylko macie takie informacje i coś gdzieś nie działa tak, jak powinno, to jest taki człowiek, który jest bardzo dobry w bliskim kontakcie z Radiem Gra i możecie dać nam po prostu znać, gdzie światła nie działają tak, jak powinny. Światła, czytaj, sygnalizacja świetlna. Polecamy się z panem Krzysztofem również.

0: Dobre granie o poranku. Siódma przed nami, za chwilę wiadomości u nas. Po siódmej ciąg dalszy dobrego porannego grania, dobrej muzycznej pobudki, ale też horoskop będzie, więc nie rozchodzić się, drodzy państwo, proszę nie rozchodzić. Zostajemy przy radioodbiornikach. Ewentualnie możecie się przesiąść z samochodu już na przykład do miejsca pracy, które gdzieś tam na horyzoncie pewnie jest. Zostańcie blisko radia.
1: Radio gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Już w ten weekend Centrum Targowe Park, ulica Szosa Bydgoska 3, zamienia się w prawdziwy festiwal targowy. Czekają na Was trzy niesamowite wydarzenia. GeoExpo, giełda biżuterii i minerałów. Odkryj unikatowe skarby z całego świata. Cudeńka, rękodzieło artystów i rzemieślników z całej Polski. Festiwal ezoteryki i rozwoju osobistego. Magia, inspiracja i droga do lepszego siebie. Przybywajcie na weekend pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. Trzy wydarzenia, jedno miejsce, jeden bilet. Zapraszamy!
4: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
5: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
6: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
7: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń, Mickiewicza 28, lokal 3.

0: 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Ceny paliw znowu rosną? Nie pozwól, by koszty podróży Cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
2: To pewne.

0: Limit dzienny 9 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeże udo lub pod udzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
1: Myślisz o nowym zawodzie? Postaw na praktyczne umiejętności STEB Edukacja w Toruniu. Masz różne możliwości. Wybierz ten kierunek, który jest dla Ciebie. Fotografię z certyfikatem Canon, dekorowanie wnętrz i home staging, dietetykę i zaburzenia odżywiania lub rejestratorkę i sekretarkę medyczną. Zdobądź konkretną wiedzę i rozwijaj swoje pasje. Zainwestuj w siebie i swoją przyszłość. STEB Edukacja Toruń Lelewela 33. Wybierz kierunek dla siebie i zacznij działać.
2: Po reklamie.
3: Mamy środę, 7 października, na zegarach jest już 7, w radiu gra czas na kolejny raport.
4: Marta Manerowska, dzień dobry. Zapraszam na lokalny raport o poranku. Na początek ostrzeżenie dla kierowców. Chodzi o gęstą mgłę, która unosi się nad Toruniem i znacznie ogranicza widoczność. Warto dać sobie więcej czasu na dojazd do pracy. Uważajcie, do informacji pogodowych wrócimy po raporcie. Zmieniamy temat. Październik to miesiąc walki z rakiem piersi. Specjalistyczny Szpital Miejski w Toruniu zachęca kobiety do skorzystania z bezpłatnych badań mamograficznych w ramach programu profilaktycznego Narodowego Funduszu Zdrowia. Akcja skierowana jest do pań w wieku od 45 do 74 lat.
5: Październik to oczywiście różowy październik, czyli miesiąc, w którym szczególnie dużo mówimy o profilaktyce raka piersi. I myślę, że to bardzo potrzebne, bo ciągle warto przypominać kobietom, żeby wśród wszystkich codziennych obowiązków znalazły też chwilę dla siebie i dla swojego zdrowia. Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. I problem polega na tym, że na początku może zupełnie nie dawać objawów. Możemy czuć się dobrze, niczego nie zauważać, a zmiana może już być widoczna w mamografii. Dlatego właśnie tak ważne są badania profilaktyczne.
4: Mówiła Jolanta Kosiak, zastępca kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu Miejskim w Toruniu. Zarejestrować możecie się telefonicznie albo osobiście w pracowni mamografii. Przed nami wielkie biegowe święto. Już 18 października zaplanowano finał drugiej trylogii toruńskich legend. Biegacze pojawią się na trasach 43. Toruń Maraton oraz 17. Toruń Półmaratonu.
6: W tym roku powtórzymy właściwie z lekką modyfikacją trasy ubiegłorocznej, jeżeli chodzi o dystanse październikowe. Wystartujemy w centrum miasta, przebiegniemy przez most, pojawimy się w punkcie widokowym, powrót przez most, pobiegniemy w kierunku motoareny, tam wrócimy przez Park Bydgoski i będziemy finiszować na bulwarze filadelfijskim.
4: Mówił Maciej Kwiatkowski ze Stowarzyszenia Run to Run.
7: Wiadomości ogólnopolskie.
4: Dawid K. z zarzutami. Mężczyzna był wczoraj przesłuchiwany w stołecznej prokuraturze. Przypomnijmy, lekarz bez specjalizacji został kierownikiem SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie. Miał zarobić w ciągu roku ponad 1,5 miliona złotych. Prokuratura nie chce na razie podawać szczegółów.
8: Bo prokuratura chce o nich opowiedzieć więcej podczas popołudniowej konferencji. Wtedy zapewne też dowiemy się, czy Dawid K. przyznał się do zarzucanych mu zarzutów i jak się zachowywał podczas przesłuchania. Przypomnę, że jedno ze śledztw dotyczy oszustwa na ponad 0,5 miliona złotych, drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego.
4: To był Michał Radkowski.
9: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
4: To jest raport sportowy, zapraszam. Jeden z najsłynniejszych Argentyńczyków w historii, Leo Messi, rozegrał tej nocy swój ostatni mecz w piłkarskiej reprezentacji. Argentyna wygrała w Buenos Aires z Beninem 3-0, a mistrz świata i dwukrotny triumfator Copa America zdobył bramkę. Messi rozegrał 208 meczów w reprezentacji Argentyny. Zakończenie kariery reprezentacyjnej Argentyńczyk ogłosił 31 sierpnia, 6 tygodni po porażce w finale mistrzostw świata z Hiszpanią, twierdząc, że nie ma już nic tej kadrze do zaoferowania. Teraz jeszcze tenis, bo już za moment na korcie ma pojawić się Iga Świątek. W Pekinie zagra o ćwierćfinał turnieju China Open. Po drugiej stronie siatki Iwa Jowić.
9: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
4: O poranku ostrzegamy kierowców. Nad Toruniem unosi się gęsta mgła, która może utrzymać się jeszcze w najbliższych godzinach. Dzisiaj na termometrach maksymalnie do 19, może 20 stopni i raczej nie powinno padać.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
3: Dużo mleka rozlało się od samego rana w regionie. Synoptycy ostrzegają, że te gęste mgły miejscami i momentami mogą się jeszcze trochę utrzymywać. Na to powinniście uważać. A my mówimy dzień dobry po siódmej i kłaniamy się i witamy bardzo gorąco w kolejnej godzinie programu Rano i Dobrze. Dziś kawa z mlekiem czy bez? Każdy może sobie wybrać, a my gramy dalej.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango, lubimy ten kawałek i wrócimy do grania za chwilę, ale wcześniej jak zwykle o tej porze horoskop poranny na środę, 7 dzień października. Ten dzień sprzyja spokojnemu działaniu i łapaniu dystansu do drobnych problemów, gdyby takie one w razie się pojawiały. Nie wszystko trzeba dziś rozwiązać od razu. Waga może dziś dostać propozycję, której zupełnie się nie spodziewała. Może warto ją rozważyć. Skorpion wyczuje dobrą okazję, tym razem intuicja może okazać się lepsza niż kalkulator, tak podpowiadają gwiazdy. Strzelec będzie miał ochotę na małą ucieczkę od rutyny i to absolutnie zrozumiałe. Może nawet warto taki plan zrealizować. Koziorożec już usłyszy dziś, to tylko chwila, powinien wiedzieć, że te słowa bywają bardzo podejrzane. Wodnik może rozbawić kogoś jednym komentarzem i sam będzie zaskoczony, jak dobrze trafił, natomiast ryby ma czekać miły moment w gronie bliskich. Warto odłożyć telefon i naprawdę go przeżyć. No ale jak przeżywać bez telefonu, jak ma być miło, to może lepiej nagrać z tego jakiś filmik, zrobić zdjęcia i później wracać do tych miłych chwil. Nie no, żartuję. Rzeczywiście, czasami telefon warto odłożyć. Dobrego dnia wszystkim życzymy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Gromi, Light Me Up w Radiu Gra. To jest rano i dobrze na 88,8. Za chwilę wrócimy do grania, ale wcześniej zaglądamy jeszcze na boiska piłkarskie, bo duża rzecz, drodzy państwo, działa się w nocy polskiego czasu. Leo Messi po raz ostatni wystąpił w reprezentacji Argentyny. Mecz wygrany z Beninem. Mówiliśmy o tym wcześniej, 3-0. Na początku były dwie asysty i już wydawało się, że w tym swoim ostatnim meczu Leo nie umieści piłki w siatce. Zrobił to jednak wykonując rzut karny i strzelając tego trzeciego gola dla reprezentacji Argentyny. Piękne chwile, dużo łez, dużo wzruszeń. Coś się kończy, coś się zaczyna. Miejmy nadzieję, że ta nowa reprezentacja Argentyny bez Leo Messiego też będzie sobie dobrze radziła. A może być różnie, wiadomo, różni tam piłkarze, niektórzy nawet największych gwiazd futbolu nie rozpoznają i pytają na boisku takiego lewego, kim jesteś? Trzymamy kciuki.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: aplikację MediaExpert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
3: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
4: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?

0: prosto i ekologicznie. Lalki, magia teatru i historie, które zostają w pamięci. Od 17 do 22 października Toruń stanie się sceną 32. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek i Formy Spotkania. Spektakle dla dzieci i dorosłych, artyści z Polski i zagranicy, niezwykłe formy, emocje i teatralne odkrycia. Nie czekaj, wybierz swoje spotkanie i kup bilet już dziś. 32. Festiwal Spotkania. Teatr Baj Pomorski w Toruniu. Do zobaczenia w teatrze.
1: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
2: Kain. Centrum Tonerów i Atramentów. Kain. Polna 115A. 502 493 772. Kain.pl. My jakości nie obiecujemy. My ją mamy. Kontakt 502 493 772.
3: Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.

poranku w Radiu Gra na tej właśnie fali na 88,8 FM. Uwaga, uwaga, drodzy Państwo, będzie zaproszenie. Myślę, że głównie dla mieszkańców Lewobrzeża, chociaż z drugiej strony każdy może wziąć udział w spotkaniu, na które zapraszają urzędnicy, a będą to konsultacje społeczne dotyczące tego, jak ma wyglądać teren wokół stawu przy ulicy Poznańskiej. Teraz zarośnięty, raczej niedostępny dla mieszkańców. Nikt tam się z własnej woli, nieprzymuszonej chyba, nie wybiera. Ma się to zmienić. Najważniejszym punktem

Nadchodzących konsultacji będzie spotkanie, które odbędzie się 15 października o 16 we Franciszkańskim Liceum Ogólnokształcącym przy Poznańskiej. Jak czytamy, spotkanie rozpocznie się spacerem badawczym. Spokojnie, nie trzeba brać kąpielówek i czepka. Po prostu to będzie spacer. Do stawu wchodzić nie będzie trzeba, ale będzie można podyskutować na temat tego, jak to miejsce ma wyglądać w przyszłości, a koncepcja zakłada zmianę tego miejsca w ogólnodostępną przestrzeń wypoczynku i rekreacji. Trzy wejścia na teren będą. Ścieżka spacerowa, plac odnowiony przy głównym wejściu, ścieżka edukacyjna, dwa drewniane pomosty widokowe, pomosty, nie mosty, bo akurat po lewej stronie rzeki hasło mosty ostatnio różne wzbudza emocje. Tu będą pomosty, będą tarasy, miejsce wypoczynku z plażą, huśtawki, domek dla ptaków. Naprawdę zapowiada się to wszystko nieźle. Tym bardziej warto wziąć udział w dyskusji, jak ostatecznie ma ten teren wyglądać. Przypomnę, 15 października, więcej szczegółów na ten temat znajdziecie również na stronach miejskich toruń.pl.

0: Armin van Buuren, Everlasting w Radiu Gra. Do ósmej jeszcze trochę pogramy. Wiktor Waligura, cztery pory roku między innymi się tu pojawi. Jaka pora roku przed nami, to chyba wszyscy wiedzą, bo sezon grzewczy się rozpędza. Dajcie znać, jak to u was wygląda, gdzie już ciepło, a gdzie jeszcze niektórzy czekają na to, aż będą mogli odkręcić swoje grzejniki, kaloryfery, zwał jak zwał. 56 654 3210, ten numer tradycyjnie do waszej dyspozycji.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999.

0: Zebral Car. Prosto i ekologicznie. Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
1: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
2: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
1: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
2: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, podtynk czy nadtynk, wanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
1: A gdyby tak ktoś pomógł ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
2: Zdecydowanie tak.
1: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
3: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
4: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15, telefon 56 66 33 000.
5: Uwaga, uwaga! Grand Lokomotywa rusza w pierwszą wyjątkową podróż pełną smaków, muzyki i dobrej zabawy.
6: Wystrzałowy bal sylwestrowy w nowej sali Grand Lokomotywa. Wyśmienite menu oraz kulinarne show szefa kuchni. W muzycznym wagonie zagra niezastąpiony kochanowski band. Grand Lokomotywa. Tu wszystko nabiera rozpędu. Odbierz bilet do nowego roku z rabatem do końca października. Polecamy również świąteczny catering i tradycyjne potrawy wigilijne. Szczegóły na przystanek.torun.pl.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
8: Stary telefon, zepsuty czajnik, ładowarka. Po co nam te elektrośmieci?
9: A psu na budę. Dosłownie.
8: Masz elektrośmieci? Przynieś je do Zielonych Arkad. Zamień na zielone i czyń dobro dla potrzebujących czworonogów. W piątek i sobotę 9 i 10 października od 11 do 19 za zepsuty lub niepotrzebny drobny sprzęt elektro otrzymasz w prezencie roślinę. A my pieniądze za złomowanie przekażemy do schroniska dla zwierząt w Bydgoszczy.
9: Szczegóły na zielonearkady.com.pl. Po reklamie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
11: O poranku ostrzegamy kierowców. Nad Toruniem unosi się gęsta mgła, która może utrzymać się jeszcze w najbliższych godzinach. Dzisiaj na termometrach maksymalnie do 19, może 20 stopni i raczej nie powinno padać.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
12: Słuchasz Radia Gra.

Coraz bliżej 8 na zegarze, o pełnej wiadomości w raporcie Radia Gra. Trochę szczegółów pogodowych tradycyjnie również też będzie. Tymczasem toruńskie wodociągi i Biuro Toruńskiego Centrum Miasta zachęcają i rozpoczynają kolejną taką kampanię edukacyjną, której celem jest przypomnienie mieszkańcom oraz przedsiębiorcom, jak prawidłowo korzystać z sieci kanalizacyjnej. I teraz o co chodzi? Żeby nie tworzyły się różnego rodzaju zatory i awarie. Generalnie, zasadniczo chodzi o to, żeby nie wylewać tłuszczów do kanalizacji, bo to nie jest miejsce dobre do tego, żeby tam właśnie zlewać to, co zostanie z naszej patelni albo z garnka po przyrządzeniu różnych potraw i dań. Pamiętam, że kiedyś to jednak trochę inaczej wyglądało. Kiedyś po prostu w polskich mieszkaniach urządzało się spotkanie sąsiadów, przychodziła jedna pani, otwierała karton pełen garnków i pokazywała, jak smażyć bez tłuszczu. No dziś nikt nie chce się na to nabrać, wszyscy wlewają ten olej na patelnię, a później nie wiedzą, co z nim zrobić.

0: już bardzo blisko 8 na zegarze, a to oznacza, że zbliżamy się do kolejnych wiadomości, tych najważniejszych, tych z Torunia, ale też z regionu, z kraju, ze świata. Warto być na bieżąco. A po 8 pogramy oczywiście dalej, więc nie odchodźcie daleko.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026

0: W 29 urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela kawa ziarnista Dalmajer kilogram 54,99 za opakowanie. Oferta ważna do 10 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 55,99.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
2: Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
3: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
4: Płacisz coraz więcej za prąd w swojej firmie? Czas to zmienić. Ekopożyczka z umorzeniem od Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego to nawet 3 miliony złotych na ekoinwestycje, wymianę maszyn na energooszczędne lub termomodernizację budynku. Zero prowizji, oprocentowanie tylko 1% i możliwość umorzenia części pożyczki. Inwestuj w zieloną przyszłość i niższe rachunki. Sprawdź szczegóły ekopożyczki na www.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
6: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
5: Pewne zwycięstwo.
6: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
7: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
8: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października.
7: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy. Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
9: Po reklamie.
10: Mamy środę, 7 października, jest już 8, w radiu gra pora na kolejny raport.
11: Marta Malerowska, witam ponownie o poranku i zapraszam. Jak powinna wyglądać organizacja ruchu i parkowania na ulicy Gałczyńskiego w Toruniu? O tym zdecydują mieszkańcy. Spotkanie urzędników z torunianami w tej sprawie odbędzie się już dzisiaj o 17.30 w klubie osiedlowym Kameleon przy ulicy Tuwima. Konsultacje potrwają do 16 października. Swoje opinie można także wyrażać nie wychodząc z domu. Piszcie na konsultacje@um.torun.pl. Ulica Gałczyńskiego jest w remoncie od kilku miesięcy. Obecnie trwa tam układanie nowej nawierzchni. Prace obejmują fragment od trasy staromostowej do Matejki. Zmieniamy temat. Teraz czas na relacje z 16. Kujawsko-Pomorskiego Forum Ekonomii Społecznej odbywającego się w Toruniu. Hasło tej edycji to włączenie, niezależność, godność, nowoczesne modele wsparcia w edukacji i mieszkalnictwie. A jak ekonomię społeczną realizuje się na co dzień?
12: Generalnie zakłady aktywności zawodowej są podmiotami ekonomii społecznej. Są wliczane jako do podmiotów ekonomii społecznej. My działamy właśnie społecznie. Pracujemy z osobami z niepełnosprawnościami. Zakłady aktywności zatrudniają 70% osób z niepełnosprawnościami i przygotowujemy ich do wyjścia na otwarty rynek pracy.
11: mówiła Agnieszka Chylewska, kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej w Białych Błotach. O poranku zajrzyjmy jeszcze na remontowaną ulicę Kościuszki. Od jutra rusza kolejny etap prac. To będzie oznaczało zmiany dla kierowców. O szczegółach powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
9: Od godziny 9 do piątku na odcinku od Grudziąckiej do wiaduktu będzie obowiązywać całkowity zakaz ruchu dla pojazdów powyżej 3,5 tony oraz autobusów, w tym miejskich. Pojazdy do 3,5 tony dojadą tylko do Batorego. Największe utrudnienia zaplanowano na ten weekend. Całkowicie zamknięta zostanie jezdnia od strony szpitala miejskiego, także dla samochodów osobowych. W tym czasie nie będzie możliwy także dojazd do posesji i w związku z tym wykonawca prosi o przeparkowanie pojazdów na sąsiednie drogi.
11: Więcej informacji na gra.fm. Słuchacie raportu? Przenosimy się na rynek motoryzacyjny, bo tam widać solidną zmianę w trendach. Samochody elektryczne pierwszy raz w historii wyprzedziły pojazdy benzynowe. Od początku roku do początku września w Unii Europejskiej zarejestrowano 1 640 000 samochodów na prąd. Samochodów benzynowych było 6 000 mniej, a co piąte auto na naszych drogach zasilane jest baterią. A już za moment na antenie Radia Gra raport sportowy i informacje pogodowe dla Torunia. Zostańcie z nami.
13: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
11: To jest raport sportowy, zapraszam. Nowe rozdanie w twardych piernikach. W klubie jest nie tylko nowy właściciel, ale również prezes. Piotra Barańskiego, który od lat jest obecny w toruńskiej koszykówce, zastąpił Maciej Tucholski i właśnie nowy zarządzający opowiedział nam o planach na klub. Co się zmieni?
14: Produkt jest gotowy, tak? Bo twarde jako klub już jest, istnieje i tutaj ukłon też w kierunku poprzednich władz. Dziękujemy prezesowi Piotrowi Barańskiemu, który ustąpił ze stanowiska. Piotr był z klubem na dobre i na złe. Natomiast my tak naprawdę teraz chcemy bazować na tym, co mamy już w klubie. Tak naprawdę nie robimy rewolucji dla rewolucji, tylko chcemy budować na tym, co zastaliśmy. Chcemy stabilności, włączamy w to pasję, ambicje, bo tak naprawdę podchodzimy do tego z sercem. W klubie są bardzo fajni ludzie. Naprawdę trzon klubu jest stworzony z ludzi, którzy kochają koszykówkę, a od tego musimy wyjść, bo tak samo ja jestem wielkim pasjonatem, również grałem na różnych amatorskich poziomach, więc... Taki start.
11: Mówił Maciej Tucholski.
13: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
11: Cały czas ostrzegamy Was przed mgłą, która unosi się nad Toruniem i może jeszcze ograniczać widoczność. A dzisiaj, jeżeli chodzi o temperaturę, to możemy spodziewać się 20 stopni. Na niebie w ciągu dnia trochę słońca, trochę chmur, ale raczej bez deszczu.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
10: Marek, Amelia i Justyna w kalendarzu wszystkiego dobrego z okazji imienin, ale nie tylko. Dziś również święta nietypowe, Dzień Efektywności Energetycznej oraz Dzień Wanny. No to może w takim razie zadam na początku tej godziny takie pytanie zawsze budzące dyskusję w społeczeństwie. Wanna czy prysznic? Jeśli macie ochotę, możecie odpowiedzieć, wziąć udział w tej dyskusji 56 6 5 4 3 2 1 0, a jeśli nie macie ochoty, to możecie dalej siedzieć w tej wannie, a my wam zagramy Alvaro Soler na początek tej godziny.
17: Radio Gra. Hity pełne energii.

Happiness is so sad w Radiu Gra na 88,8. Wspominaliśmy o tym, że w nocy polskiego czasu miał miejsce ważny, ostatni mecz Leo Messiego w barwach narodowych Argentyny. W nocy również miał miejsce pierwszy mecz Roberta Lewandowskiego z kolei po powrocie ze zgrupowania kadry narodowej Polski. I tak Robert Lewandowski w Chicago Fire wystąpił w meczu wygranym przez jego drużynę. Gola nie strzelił, ale zaliczył ładną asystę przy trzeciej bramce i to była wyjątkowa asysta, bo jak statystycy podliczyli, to była dokładnie 200. asysta Lewego w całej jego karierze. Ma ich obecnie 162 dla klubów i 38 razy w reprezentacji. Lewy podał tak, że zaraz po tym podaniu padała bramka. Pięknie, gratulujemy, bo to jest bardzo ważne, jak ktoś podaje. Nawet jak ktoś wam od rana w biurze na przykład długopis podaje, albo wy podajecie długopis szefowi, to jest ważne podanie, bo nie wiadomo, co szef tym długopisem podpisze. Może podwyżki jakieś? Oby nie wypowiedzenia.

0: Dobre granie o poranku na 88,8 FM. Za chwilę wrócimy do grania, ale jeszcze takie wieści z drugiego końca świata, rzekłbym. No może aż tak daleko to nie, ale jednak wybieramy się na Księżyc, bo tutaj okazuje się, że Chińczycy dokonali przełomowego odkrycia. Nie znaleźli tam życia, nie odkryli jakichś spiskowych historii sprzed lat. Natomiast chińskim badaczom podobno udało się po raz pierwszy w historii zidentyfikować żelazo gamma w naturalnym materiale. Naukowcy mówią, że to ważne i pozostaje im zaufać. Ja też się cieszę z tego, że Chińczycy znaleźli jakieś żelazo, może w końcu zrozumieją, że to istotne i przestaną wszystko jakieś takie plastikowe produkować.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 4.

0: Oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Co robisz w weekend?
3: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
2: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
3: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
2: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
3: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
2: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
4: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
5: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
6: Studencie, łap ofertę od TVK Toruń. Internet do 2 gigabitów na sekundę, solo lub w pakiecie. Telewizja w aplikacji. Oglądasz, pauzujesz, nagrywasz. Umowa tylko na 9 miesięcy. TVK Toruń. Twój studencki must have.
7: Kain. Centrum tonerów i atramentów. Postaw na jakość, wydajność i doświadczenie. Kain. Polna 115A. Kontakt 502 493 772. Tonery, na które cię stać.
8: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
10: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
11: Po reklamie.

0: Abba w wersji Silver, Lay All Your Love On Me w radiu gra. Będzie ładnie, będzie pięknie, będzie jasno, o czym mowa. Chodzi o nowe iluminacje gotyckich kościołów w naszym mieście. Konkretnie o kościół Najświętszej Maryi Panny i Świętego Jakuba w Toruniu. Będzie nowe oświetlenie w technologii LED, w sumie 22 punkty oświetlające. To akurat jest dobra pora na wymianę oświetlenia, bo dni coraz krótsze. Dzisiaj w Toruniu słońce wzeszło dopiero 3 minutki przed 7, a zajdzie już 9 minut po 18. Co ma dla nas pogoda? O tym za chwilę, potem Rihanna i Umbrella.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: Głodny? To dobrze. W Pigrze niedaleko Torunia czeka na ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza, Szkolna 10.
7: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026.

0: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
1: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
2: Po reklamie. Nad Toruniem od kilku godzin nadal utrzymuje się mgła, która znacznie ogranicza widoczność. Uważajcie, zachowajcie szczególną ostrożność. A jeżeli chodzi o temperaturę, to dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia można spodziewać się 20 stopni. Na niebie trochę słońca, trochę chmur, oczywiście w kolejnych godzinach i raczej bez opadów.
3: To jest Radio Gra.

kochasz. No jak tu nie śpiewać razem z nim? Sobel w Radiu Gra w środę. Tak, dzisiaj już środa, od dzisiaj do weekendu z górki. Siódmy dzień października, wśród świąt nietypowych mamy dzień wanny. Oj, poleżałoby się, poleżało w ciepłej wodzie, ale to chyba, niestety, nie o tej porze. Hity pełne energii w Radiu Gra, teraz Master Boy, a za chwilę Cher.

Asher w Radiu Gra, piosenkarka, oscarowa aktorka i to się dobrze składa, bo dokładnie za miesiąc, 7 listopada, rozpoczyna się Toruń Camera Image i mamy w związku z tym dobre wiadomości, bo mamy konkurs, w którym do wygrania karnety na Toruń Camera Image. Co tydzień nowe pytanie, które znajdziecie na naszej stronie gra.fm. W tym tygodniu pytamy tak, czy pamiętasz swój pierwszy raz przed wielkim ekranem? Jeżeli tak, to uderzacie na naszą stronę gra.fm, wypełniacie formularz i już macie szansę na karnet na Toruń Camera Image, który startuje dokładnie za miesiąc.

0: Reklama.
1: Lalki, magia teatru i historie, które zostają w pamięci. Od 17 do 22 października Toruń stanie się sceną 32. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek i Formy Spotkania. Spektakle dla dzieci i dorosłych, artyści z Polski i zagranicy, niezwykłe formy, emocje i teatralne odkrycia. Nie czekaj, wybierz swoje spotkanie i kup bilet już dziś. 32. Festiwal Spotkania. Teatr Baj Pomorski w Toruniu. Do zobaczenia w teatrze.
2: Szukasz treningu, który naprawdę Cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
1: Już w ten weekend Centrum Targowe Park, ulica Szosa Bydgoska 3, zamienia się w prawdziwy festiwal targowy. Czekają na Was trzy niesamowite wydarzenia. Geo Expo, giełda biżuterii i minerałów. Odkryj unikatowe skarby z całego świata. Cudeńka, rękodzieło artystów i rzemieślników z całej Polski. Festiwal ezoteryki i rozwoju osobistego. Magia, inspiracja i droga do lepszego siebie. Przybywajcie na weekend pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. Trzy wydarzenia, jedno miejsce, jeden bilet. Zapraszamy!
4: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
5: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
6: Wolność to ja mam w weekendy, a na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
7: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15, telefon 56 66 33 000.
0: Po reklamie.
8: Słuchacie Radia Gra, za co dziękujemy. Mamy 10:00, przed nami raport i prognoza pogody, potem Zalia, Tylko kochaj mnie.
9: Dzień dobry ponownie, Marta Manerowska, zapraszam. Miasto szykuje się do przebudowy ulicy Sowińskiego w Toruniu. To część większej kolejowej współpracy toruńskiego magistratu i PKP Polskich Linii Kolejowych, w ramach której między innymi zmodernizowany zostanie most kolejowy. Ze szczegółami inwestycji przy Sowińskiego przychodzi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Wrzoskowska.
10: Chodzi o budowę ponad 300-metrowego odcinka ulicy Sowińskiego od ronda na Placu Pokoju Toruńskiego do mostu kolejowego, ale też stworzenie nowych miejsc parkingowych, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Wykonawca zajmie się też kanalizacją deszczową, siecią gazową, wodociągową i telekomunikacyjną. Przebudowa Sowińskiego ma zapewnić bezpieczną i wygodną komunikację w rejonie dworca Toruń-Miasto. Dokumentacja techniczna jest gotowa, a miasto jest w trakcie uzyskiwania decyzji z RIT, czyli zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.
11: Sport w Radiu Gra.
9: Najbliższy weekend. Cukanioły Toruń zmierzą się z ekipą z Będzina. Siatkarz Jakub Skadorwa przyznaje, że zespół ten sprawia torunianom trudności. W poprzednim sezonie oba mecze zakończyły się porażkami, a przyczyny niepowodzeń były ciężkie do jednoznacznego wskazania. Zawodnik odniósł się również do swojej sytuacji. Po kontuzji wraca do zdrowia i wkrótce planuje wznowić treningi.
12: No na ten moment wszystko zmierza już w dobrym kierunku. Jestem miesiąc, półtora miesiąca już prawie po mojej kontuzji i wszystko zmierza ku dobremu, mam nadzieję. Za tydzień mam badania. Jeśli na tych badaniach wszystko wyjdzie tak jak na ostatnich, to prawdopodobnie już będę wracał do delikatnego na razie treningu. a później już z tygodnia na tydzień będę te objętości zwiększał. Dla każdego sportowca jest to ciężkie oglądać sport i swoją drużynę z boku, bo chciałoby się też pomóc.
9: Mówił siatkarz Cukanią w Toruniu Jakub Skadorwa. Na koniec raportu jeszcze krótkie przypomnienie drogowe. Dzisiaj na ulicy Gałczyńskiego trwa układanie kolejnej warstwy nawierzchni. Prace obejmują odcinek od trasy staromostowej do Matejki. Dzisiaj także spotkanie konsultacyjne na temat organizacji ruchu w tej okolicy, o czym więcej powiemy w raporcie za godzinę.
11: Wiadomości ogólnopolskie.
9: AI ma wspierać lekarzy. Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich testuje system oparty na sztucznej inteligencji. Rejestruje rozmowy specjalisty z pacjentem i zamienia ją w tekst.
0: Nie stawiamy tutaj na rozwiązania, które mają zastępować ludzi, tylko pomagać im w wykonywaniu codziennej pracy. Pacjent przede wszystkim dzięki temu uzyskuje jak najwięcej uwagi lekarza. Lekarz już nie musi skupiać się na tym, w jaki sposób wprowadzić taką dokumentację medyczną, tylko system wykonuje to za niego.
9: Mówił Mariusz Nowak, dyrektor siemianowickiej oparzeniówki. Nad Toruniem jeszcze gdzieniegdzie widoczna jest mgła, ale ma ona powoli znikać. Później na niebie przeplatanka słońca i chmur. Nie powinno padać. Na termometrach do 20 stopni powieje umiarkowany wiatr. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, może w ciągu dnia spadać. Warunki biometeo są korzystne.
8: Dzisiaj jeszcze dobra pogoda na spacer. Warto skorzystać po skończonych obowiązkach.
11: Radio Gra. Hity pełne energii.
8: Bo pogoda ma się zmienić, ale to dopiero w drugiej połowie tygodnia. Radio Gra, Mariusz Pucyło, hity pełne energii. Teraz Zalia.

0: Love is the answer.
1: Sporo słońca i w piosence, i za oknem. Jeszcze dzisiaj temperatura sięgać będzie nawet 18-19 stopni, także warto wybrać się w plener, o czym już mówiliśmy. Natura woła, grzyby wołają. A przede mną artykuł, który mówi, że kontakt z przyrodą zmniejsza stres. Badania wykazały, że już 60-minutowy, taki godzinny spacer na łonie natury może zmniejszyć aktywność mózgu w rejonach zaangażowanych w przetwarzanie stresu. Czyli po prostu więcej czasu w plenerze równa się mniej stresu. I to działa, tak twierdzą naukowcy. No to może by tak pracę przenieść do lasu, co? Dałoby się?
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych, świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
10: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Studencie, łap ofertę od TVK Toruń. Internet do 2 gigabitów na sekundę, solo lub w pakiecie. Telewizja w aplikacji. Oglądasz, pauzujesz, nagrywasz. Umowa tylko na 9 miesięcy. TVK Toruń. Twój studencki must have.
12: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
13: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15, telefon 56 66 33 000.
14: Kwiaty, znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49. Oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
15: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
16: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
15: Pewne zwycięstwo.
16: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
17: Stary telefon, zepsuty czajnik, ładowarka. Po co nam te elektrośmieci?
18: A psu na budę. Dosłownie.
17: Masz elektrośmieci? Przynieś je do Zielonych Arkad, zamień na zielone i czyń dobro dla potrzebujących czworonogów. W piątek i sobotę 9 i 10 października od 11 do 19 za zepsuty lub niepotrzebny drobny sprzęt elektro otrzymasz w prezencie roślinę, a my pieniądze za złomowanie przekażemy do schroniska dla zwierząt w Bydgoszczy.
18: Szczegóły na zielonearkady.com.pl. Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Gra.
19: I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: wod na ulicach, bo jeszcze do piątku włącznie na terenie Torunia prowadzone są ćwiczenia żołnierzy organizowane przez Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Dzisiaj też do 15 nie dość, że więcej mundurowych, także żołnierzy WOT-u po cywilnemu, ale także drony wchodzą do akcji. Proszę się nie obawiać, to wszystko tylko ćwiczenia. Potrwają do piątku włącznie. Spocznij!
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Teraz znane dźwięki, chociaż piosenka zupełnie nowa. Eli Oaks i Reasons, a za chwilę nasz Krzysztof Krawczyk.

0: Olen Oates i Maniter, czyli kobieta modliszka. Ja to chyba miałem w życiu szczęście, bo na taką nie trafiłem. Szczegóły prognozy pogody już za chwileczkę, a kolejne hity w Radiu Gra to m.in. Queen i męskie granie orkiestra. Warto zostać z nami.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
4: Myślisz o nowym zawodzie? Postaw na praktyczne umiejętności z TB Edukacja w Toruniu. Masz różne możliwości. Wybierz ten kierunek, który jest dla Ciebie. Fotografię z certyfikatem Canon, dekorowanie wnętrz i home staging, dietetykę i zaburzenia odżywiania lub rejestratorkę i sekretarkę medyczną. Zdobądź konkretną wiedzę i rozwijaj swoje pasje. Zainwestuj w siebie i swoją przyszłość. TB Edukacja Toruń Lelewela 33. Wybierz kierunek dla siebie i zacznij działać.
1: Harlem Globetrotters.

0: e-bilet.pl.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
2: Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
5: Skomponuj własną bransoletkę Nomination Jubilar Carcosi. Pełną symboli i dopasowaną do twojego stylu. Wybieraj spośród setek wyjątkowych linków Nomination i twórz biżuterię tak unikalną jak ty. Największy wybór i nowa kolekcja tylko w Jubilar Carcosi. Toruń Chełmińska 2 i Galeria Kopernikus. Zapraszamy.
6: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
7: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
8: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15, telefon 56 66 33 000.
9: Po reklamie.
10: Nad Toruniem jeszcze gdzieniegdzie widoczna jest mgła, ale ma ona powoli znikać. Później na niebie przeplatanka słońca i chmur. Nie powinno padać. Na termometrach do 20 stopni powieje umiarkowany wiatr. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, może w ciągu dnia spadać. Warunki biometeo są korzystne.
0: To jest Radio Gra.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ciekawe, czy ją do niego też ciągnie. Męskie granie orkiestra w Radiu Gram. A teraz pytanie, na które myślę wielu mieszkańców Torunia ma odpowiedź, ma swoje zdanie. Na ulicy Gałczyńskiego powinien być ruch kierunkowy, czy powinno być bez zmian? I to swoje zdanie można dzisiaj wygłosić. Dzisiaj godzina 17:30 w klubie osiedlowym Kameleon przy Tuwima 9. Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące nowej organizacji ruchu na ulicy Gałczyńskiego po remoncie właśnie. Jest szansa coś zrobić w tym temacie. Sofia Carson, Love is the Name. Tak pogodnie gramy już teraz.

0: Twarz Radia Gra.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co w sisy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
7: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
8: Kain. Centrum Tonerów i Atramentów. Kain. Polna 115A. 502-493-772. Kain.pl. My jakości nie obiecujemy. My ją mamy. Kontakt. 502-493-772.
9: Janie, skarpeta na pieniądze.
10: Się rozpadła.
9: Noż do 100.
10: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
11: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
12: Lalki, magia teatru i historie, które zostają w pamięci. Od 17 do 22 października Toruń stanie się sceną 32. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek i Formy Spotkania. Spektakle dla dzieci i dorosłych, artyści z Polski i zagranicy, niezwykłe formy, emocje i teatralne odkrycia. Nie czekaj, wybierz swoje spotkanie i kup bilet już dziś. 32. Festiwal Spotkania. Teatr Baj Pomorski w Toruniu. Do zobaczenia w teatrze.
1: Po reklamie.
13: Mamy środę, dzisiaj 7 dzień października, na zegarach 11. Zapraszam na raport i prognozę pogody.
14: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Sztuczna inteligencja bez mitów, wyzwania międzypokoleniowe w zespołach, suwerenność cyfrowa oraz strategie budowania trwałej przewagi rynkowej. To tylko część tematów, które zdominują 9. edycję konferencji Firma Przyszłości. Wydarzenie trwa właśnie w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki. Tam spotkali się samorządowcy, liderzy biznesu, eksperci od nowych technologii i przedsiębiorcy. Zmieniamy temat. Październik to miesiąc walki z rakiem piersi. Specjalistyczny Szpital Miejski w Toruniu zachęca kobiety do skorzystania z bezpłatnych badań mamograficznych w ramach programu profilaktycznego NFZ. Akcja skierowana jest do pań w wieku od 45 do 74 roku życia. Zgłaszać można się telefonicznie, a także osobiście do pracowni mamografii przy Batorego.
15: Oczywiście pamiętajmy też o samobadaniu piersi. Warto znać swoje piersi, bo wtedy łatwiej zauważyć, że coś się zmieniło i szybciej zgłosić się do lekarza. Jeśli chodzi o program profilaktyczny finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, mogą z niego skorzystać kobiety w wieku od 45 do 74 lat. Mamografia jest bezpłatna, standardowo wykonujemy ją raz na 2 lata i co bardzo ważne, nie trzeba mieć skierowania od lekarza. Część pań obawia się samego badania, dlatego od razu chciałabym uspokoić. Ono naprawdę trwa tylko kilka minut.
14: Mówiła Jolanta Kosiak, zastępca kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu Miejskim w Toruniu.
0: Sport w Radiu Gra.
14: Nowe rozdanie w twardych piernikach. W klubie jest nie tylko nowy właściciel, ale również prezes. Piotra Barańskiego, który od lat jest obecny w toruńskiej koszykówce, zastąpił Maciej Tucholski.
16: Ja jestem prezesem, który nie będzie dyktował trenerowi z ławki, jak mają zawodnicy grać. Rozmawiamy ze sobą bardzo często, praktycznie codziennie się widzimy. Chcemy dać trenerowi, całemu sztabowi wsparcie. Ja chcę, żeby on oni czuli, że mają za sobą kogoś, kto będzie im pomagał, kto będzie ich wspierał. Budujemy stabilizację, budujemy oczywiście budżet, no bo bez tego też się nie uda. Także jeżeli trener na którymś etapie powie, że potrzebuje tego czy tego, jestem tam dla niego. Sztab jest świetny, to są profesjonaliści.
14: Mówił Maciej Tucholski.
0: Wiadomości ogólnopolskie.
14: 4 miliardy 100 milionów złotych. Tyle według prokuratury miał stracić Orlen na obniżce cen paliw tuż przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. ABW zatrzymała w tej sprawie 5 byłych i obecnych menadżerów koncernu. Jakie zarzuty usłyszała cała piątka?
17: To przekroczenie uprawnień, niedopełnienie obowiązków menadżerskich, a przede wszystkim wyrządzenie szkody spółce na wielką sumę. Według śledczych ceny hurtowe miały być obniżane celowo, powody miały być czysto polityczne. Efektem obniżki cen były m.in. braki paliwa. Na ponad 600 stacjach koncernu miało go zabraknąć, a kierowcom pracownicy stacji mieli mówić o awarii dystrybutorów. Zatrzymanym grozi do 25 lat więzienia.
14: To był Michał Radkowski. Stopni Celsjusza. Tyle możemy spodziewać się dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia na toruńskich termometrach, a na niebie na zmianę raz słońce, raz chmury, ale bez opadów. Natomiast jutro w ciągu dnia już parasole mogą się przydać.
13: Już po 10:00, blisko południe. Jeżeli kawa przestała już działać, to spokojnie, mamy plan B, mamy hity pełne energii. Na początek tej godziny Enrique Iglesias i Subemela Radio. Potem trochę historii związanej z zespołem ABBA.
0: Radio gra, hity pełne energii.
18: Subemela Radio.

0: wszyscy pełne energii w Radiu Gra w środowe przedpołudnie. A skoro środa, to pomalutku możemy zacząć planować weekend. Proszę bardzo, gwiazdy ekranu przyjeżdżają do nas, ale po to, żeby pośpiewać między innymi. I tak, Artur Żmijewski z koncertem Koen po miłości kres pojawi się w najbliższą niedzielę, 11 października, w sali koncertowej Centrum Jordanki. Wszystkie największe przeboje Leonarda Koena w wykonaniu Żmijewskiego właśnie. I jeszcze jeden Artur Barciś i jego show też w niedzielę o godzinie 19. Miejscówka to klub Lizard King. Będzie śpiewał, będzie opowiadał Artur Barciś i Artur Żmijewski w niedzielę w Toruniu. No, wygląda na to, że w niedzielę będziemy mieć Dzień Artura.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Dużo dobrego!
6: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena! Netto, dużo dobrego!

0: klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Stary telefon, zepsuty czajnik, ładowarka. Po co nam te elektrośmieci?
5: A psu na budę, dosłownie.
4: Masz elektrośmieci? Przynieś je do Zielonych Arkad, zamień na zielone i czyń dobro dla potrzebujących czworonogów. W piątek i sobotę 9 i 10 października od 11 do 19 za zepsuty lub niepotrzebny drobny sprzęt elektro otrzymasz w prezencie roślinę, a my pieniądze za złomowanie przekażemy do schroniska dla zwierząt w Bydgoszczy.
6: Szczegóły na zieloneArkady.com.pl.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowit. Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
10: Kain. Centrum tonerów i atramentów. Postaw na jakość, wydajność i doświadczenie. Kain. Polna 115A. Kontakt 502-493-772. Tonery, na które cię stać.
11: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.

Money, money, money i ABBA. Pieniędzy to akurat z tego występu nie było. Jakiego występu? Dokładnie 50 lat temu. 7 października roku 1976 ABBA przyleciała do Polski na wyjątkowy występ bez publiczności przed telewizyjnymi kamerami w telewizji polskiej. ABBA zgodziła się wystąpić za darmo w zamian za prawa do materiału telewizyjnego na resztę świata, chociaż plotka głosiła, że do Szwecji zamiast pieniędzy pojechały wagony zielonego groszku. No dzisiaj już chyba nie jesteśmy tego w stanie sprawdzić, czy tak było naprawdę. LOT i Telewizja Polska wysłały po muzyków specjalnie wyczarterowanego Tupolewa oklejonego logiem Studia 2 i zespołu ABBA. Z lotniska do gmachu telewizji zespół został przewieziony włoskimi Fiatami Mirafiori 131, które w komunistycznej Polsce były uważane za luksus.

Agnieszka Chylińska w Radiu Gra. 10-11 października. Kiedy to będzie? No oczywiście, ten weekend. Najbliższe sobota i niedziela. W klubie Sobótka przy Wojska Polskiego w Toruniu odbędzie się wtedy 17. Toruński Konwent Gier Planszowych Balkon. Czyli po prostu weekend pełen planszówek. Podczas spotkania uczestnicy będą mogli korzystać z Games Roomu i wypożyczalni gier. Także warto wybrać się całą ekipą, a jak nie, to na miejscu. Na pewno spotkacie partnerów i partnerki do gry. Klub Sobótka, najbliższy weekend, 17. Toruński Konwent Gier Planszowych Balkon, to już tak w ramach planowania weekendu.

0: coś dla siebie.
1: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
10: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
11: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
12: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
13: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: maksymalnie 2 gratis na kartę. I jeszcze na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny Lind, Lindor i Nuxor. 1+1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Szukasz treningu, który naprawdę Cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl.

0: 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. 20 stopni Celsjusza, tyle możemy spodziewać się dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia na toruńskich termometrach, a na niebie na zmianę raz słońce, raz chmury, ale bez opadów. Natomiast jutro w ciągu dnia już parasole mogą się przydać.
2: To jest Radio Gra. Awesome.

0: Party Rock Anthem i LMFAO. Dzisiaj impreza urodzinowa u niektórych słuchaczy. Kto ma dzisiaj urodziny, to sprawdzimy 20 po 12. A czytam właśnie, że liczba osób, które ukończyły 100 lat w naszym kraju, przekroczyła już 10 tysięcy. Mamy ponad 10 tysięcy stulatków. Więcej są rekordziści, którym udało się przeżyć 110, 115, a nawet 116 lat. Brawo! No jak tak dalej pójdzie, to 100 lat przestanie być aktualne. Za chwilę 12 i najnowszy raport.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład ekspres Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
5: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Janie, skarpeta na pieniądze.
7: Się rozpadła.
6: Noż do 100.
7: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
8: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
9: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
10: Poznań, płatność zakończona.
11: Kraków, ruszamy dalej.
12: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
13: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
14: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
15: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
16: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
17: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
18: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
19: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
20: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
13: Po reklamie.
0: Radio Gra pozdrawia o 12 i zaprasza na najnowsze wydanie raportu i prognozy pogody. Potem zaśpiewa Sylwia Grzeszczak.
21: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport w południe. Rozpoczął się październik, temperatury będą spadać, startuje sezon grzewczy. W tej chwili z ciepła sieciowego korzysta 50% budynków podłączonych do toruńskiej sieci. Wnioski o uruchomienie ogrzewania wpływają do PGE Toruń na bieżąco. W najbliższych dniach planowane jest podłączenie kolejnych obiektów. W tym roku decyzje o rozpoczęciu sezonu zapadły nieco później niż zwykle, co jest efektem wyższych temperatur we wrześniu. Przed startem sezonu grzewczego PGE Toruń przeprowadziła kompleksowe kontrole i prace modernizacyjne. W tym roku wymieniono 3 km sieci ciepłowniczych i 46 węzłów. Prace modernizacyjne prowadzone były na osiedlach na Skarpie, Rubinkowo, na Starówce, Chełmińskim Przedmieściu oraz na osiedlu Młodych.
1: To są wiadomości Radia Gra.
21: Biegacze opanują miasto. 18 października finał drugiej trylogii toruńskich legend. Zawodnicy pojawią się na trasach 43. Toruń Maratonu i 17. Toruń Półmaratonu. Trasy będą dość podobne w porównaniu do lat ubiegłych. Biegacze pojawią się na Starówce, Bydgoskim Przedmieściu oraz na Kępie Bazarowej.
2: Toruń ma pewną specyfikę. Tutaj dość trudno jest zorganizować bieg maratoński na przykład na jednej pętli, ponieważ przecięcie głównej trasy przechodzącej przez cały Toruń po prostu paraliżuje miasto. Próbujemy to robić w taki sposób, żeby te obciążenia były jak najmniejsze.
21: Mówił Maciej Kwiatkowski ze Stowarzyszenia Run to Run. Wiadomo, że 17. Toruń Półmaraton i 43. Toruń Maraton wystartują 18 października około 9.30 na toruńskiej Starówce.
1: Wiadomości Radia Gra.
21: Za nami 16. Kujawsko-Pomorskie Forum Ekonomii Społecznej. Wydarzenie odbyło się w Woaku w Toruniu. Do naszego miasta przyjechali przedstawiciele przeróżnych organizacji z Polski, z zagranicy. Odbyły się panele dyskusyjne, warsztaty, wręczono wyróżnienia. Nasz reporter Patryk Stec podczas forum rozmawiał m.in. z pracownikami zakładów aktywności zawodowej.
22: Jestem osobą niewidomą, stopień znaczny. Czyli rozmawiając z panem nie widzę pana dość wyraźnie, nie? Pracodawcy po prostu w normalnych zakładach widzą u nas dość dużą niepełnosprawność i dość dużą blokadę, nie? A w zakładzie takim aktywności zawodowej właśnie jesteśmy osobami otwartymi. Zawsze mamy wsparcie i każdy z naszych pracowników jest indywidualnie jest akceptowany i kontrolujemy się w jakikolwiek sposób.
21: Mówił nam Dominik Franosik, pracownik Zakładu Aktywności Zawodowej w Białych Błotach.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
21: Sejm zajmie się dzisiaj zaostrzeniem przepisów za wykroczenie na przejazdach kolejowych. Przygotowano je po wrześniowej serii wypadków, m.in. na przejeździe w Gdańsku czy po tragicznej katastrofie w Sokolnikach Suchych. Co konkretnie ma się zmienić?
23: Zaostrzone mają zostać kary za doprowadzenie do zderzenia z pociągiem na przejeździe kolejowym. Wobec kierowcy, który do tego doprowadzi, sąd będzie musiał orzec zakaz prowadzenia pojazdów na co najmniej 3 lata. Wyższe kary czekają także kierowców, którzy spowodują zagrożenie na przejeździe. Te przepisy zostaną przegłosowane przez Sejm jeszcze w tym tygodniu.
21: Mówił Michał Krasoń. Po południu nad Toruniem może pojawić się więcej chmur, ale nie powinno dzisiaj padać. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 19 stopni Celsjusza. Warunki biometeo będą dzisiaj korzystne. Wieje słabe, momentami umiarkowany wiatr. Czwartek będzie równie ciepły, ale w piątek do miasta przyjdzie już wyraźne ochłodzenie.
0: Nie tylko szala dnia w stronę fajrantu, ale także szala tygodnia przechyla się w stronę weekendu. Zaczynamy środowe popołudnie. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie. Pozdrawiamy solenizantów, a dzisiaj imieniny mają Marek, Amelia i Justyna. Wszystkiego najlepszego. Teraz Sylwia Grzeszczak.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: przyjemnie, pogodnie, w sam raz, żeby składać urodzinowe życzenia dla wszystkich słuchaczy świętujących 7 października. A wśród gwiazd dziś urodziny ma Toni Braxton, kończy lat 59, Sydney Pollack 54, 44 urodziny ma Katarzyna Cichopek, a dokładnie 30 lat temu urodził się Luis Capaldi, szkocki piosenkarz, autor tekstów pochodzenia włoskiego. Dziś urodzeni charakteryzują się wielką wrażliwością. Są entuzjastycznie nastawieni do świata i ludzi, cenią sobie porządek i harmonię. Jeżeli chodzi o wady, mają skłonność do wpadania w melancholię. No ale kto nie ma, szczególnie jesienią? Marshmallow i Ellie Goulding w przeboju Save My Love. Tak w prezencie. Zagramy za moment.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny!
2: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Arena Toruń 15 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie ebilet.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Stary telefon, zepsuty czajnik, ładowarka. Po co nam te elektrośmieci?
4: A psu na budę. Dosłownie.
3: Masz elektrośmieci? Przynieś je do Zielonych Arkad. Zamień na zielone i czyń dobro dla potrzebujących czworonogów. W piątek i sobotę 9 i 10 października od 11 do 19 za zepsuty lub niepotrzebny drobny sprzęt elektro otrzymasz w prezencie roślinę. A my pieniądze za złomowanie przekażemy do schroniska dla zwierząt w Bydgoszczy.
5: Szczegóły na zielonearkady.com.
6: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

0: głośnikach. Oczywiście, w radiu gra zawsze słońce. Gorzej z tym słońcem za oknem. Patrzę na prognozę pogody, długoterminową prognozę pogody i widzę, że nic się nie zmienia. Tak jak zapowiadali załamanie w piątek, tak nadal prognoza aktualna. Jeszcze dzisiaj i jutro ciepło, okolice 20 stopni, ale w piątek 14 i tak będą wyglądać kolejne dni. Zresztą o pogodzie w szczegółach za chwilę, potem Jennifer Lopez.
1: Radio gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
11: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
10: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
11: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, podtynk czy nadtynk, wanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
10: A gdyby tak ktoś pomógł Ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
11: Zdecydowanie tak.
10: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
12: Studencie, łap ofertę od TVK Toruń. Internet do 2 gigabitów na sekundę, solo lub w pakiecie. Telewizja w aplikacji. Oglądasz, pauzujesz, nagrywasz. Umowa tylko na 9 miesięcy. TVK Toruń. Twój studencki must have.
13: Psst, cześć, to Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
14: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
15: Poznań, płatność zakończona.
16: Kraków, ruszamy dalej.
17: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.

0: Sikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Po południu nad Toruniem może pojawić się więcej chmur, ale nie powinno dzisiaj padać. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 19 stopni Celsjusza. Warunki biometeo będą dzisiaj korzystne. Wieje słabe, momentami umiarkowany wiatr. Czwartek będzie równie ciepły, ale w piątek do miasta przyjdzie już wyraźne ochłodzenie.
3: To jest Radio Gra.

Galaxy i Kungs w Radiu Gra. Oj, czuć, że weekend coraz bliżej, środowe popołudnie. Weekend zaczniemy już pojutrze, a ja zapraszam jutro po 9:00. Mariusz Pucyło, trzymajcie się, nie dajcie się.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
2: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lawacca Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
5: Za mnie!
6: Skomponuj własną bransoletkę Nomination w Jubiler Karkosik. Pełną symboli i dopasowaną do Twojego stylu. Wybieraj spośród setek wyjątkowych linków Nomination i twórz biżuterię tak unikalną jak Ty. Największy wybór i nowa kolekcja tylko w Jubiler Karkosik. Toruń Chełmińska 2 i Galeria Kopernikus. Zapraszamy!
7: Wow, ale mają ceny! Najlepsze! Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.

0: na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Nierównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października.
2: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy, Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowi.

0: Z okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Po reklamie.
2: Środa na radiowym rozkładzie i to już 13 na zegarach w Toruniu. Czas na kolejne wiadomości, czas na kolejny raport Radia Gra.
3: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. Służby kontynuują intensywne poszukiwania zaginionego 46-letniego Rafała Sobczaka. Mężczyzna wyszedł w poniedziałek wieczorem z domu w Czarnym Błocie pod Toruniem i do tego czasu nie nawiązał kontaktu z najbliższymi. Funkcjonariusze przedstawili rysopis zaginionego. Ma 192 cm wzrostu, krótkie blond włosy, wysportowaną sylwetkę. W momencie zaginięcia najprawdopodobniej miał na sobie ciemną bluzę i dżinsy. Jego zdjęcie przygotowane przez Toruńską Komendę Policji publikujemy na Gra FM.
4: Sport w Radiu Gra.
3: Nowy sezon, nowy właściciel, nowy prezes. Czas na nowe rozdanie w twardych piernikach. Zaglądamy do koszykarskiego klubu z naszego miasta. Piotra Barańskiego na czele Arrivy Lotto Toruń zastąpił Maciej Tucholski. Nowy prezes pojawił się w naszym studiu, opowiadał o planach i wyzwaniach.
5: Wciągamy biznes, mocno wciągamy biznes do klubu. Stworzyliśmy tak zwany klub biznesu, gdzie zapraszamy przedsiębiorców toruńskich nie tylko. I tak naprawdę chcemy zarazić koszykówką nie tylko ludzi, którzy już wywodzą się z tego backgroundu koszykarskiego, tylko chcemy wręcz wciągnąć firmy, przedsiębiorców, którzy nie znają tej strony sportu. I to się nam udaje w tym momencie. Mamy tam w tym klubie ponad 85 podmiotów już teraz i mieliśmy już dwa spotkania, mamy bardzo fajny feedback. Chcemy ich wciągnąć, żeby też się czuli częścią klubu. A co za tym pójdzie, też oczywiście będzie budżet. Mamy stałych sponsorów, których mamy, to się nie zmienia, prowadzimy rozmowy z nowymi, budżet jest dużo, dużo większy, już zakontraktowany tak naprawdę, więc wiemy, na co nas stać, na co możemy sobie pozwolić. Chcemy, żeby tu była stabilność przede wszystkim.
3: W drugiej kolejce twarde pierniki zagrają na wyjeździe z MKS-em Dąbrowa Górnicza ten mecz w sobotę. W pierwszej kolejce koszykarze z Torunia przegrali z Kingiem Szczecin.
4: Dzieje się na drogach.
3: Dziś kolejny etap asfaltowania Gałczyńskiego w Toruniu. Obecnie trwa tam układanie nowej nawierzchni. Prace obejmują odcinek od trasy staromostowej do Matejki. Dzisiaj także konsultacje społeczne dotyczące organizacji ruchu w tej okolicy. Drogowcy z MZD przygotowali 3 warianty. 2 jednokierunkowe i 1 dwukierunkowy. Dyskusja dotycząca tego tematu dzisiaj o 17.30 w klubie osiedlowym Kameleon przy Tuwima.
4: Wiadomości ogólnopolskie.
3: Ustawa dotycząca podwyżki akcyzy na alkohol ma większość w Sejmie, zapewnia Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej jest przekonana, że dzisiaj posłowie ustawę przyjmą. Pytanie, czy podpisze ją prezydent?
6: Prezydent powiedział, że jeżeli podwyżka na akcyzę będzie w całości przekierowana na zdrowie, to podpisze, więc uwaga, sprawdzam. To jest ta niewielka rekompensata dla Polaków przez cały przemysł alkoholowy, za to, że nadużywanie alkoholu niesie ogromne koszty dla całego społeczeństwa.
3: Mówiła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Przed nami dość spokojne jesienne popołudnie. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie 19 stopni Celsjusza. Wieczorem na niebie znowu pojawi się więcej chmur, ale nie powinno padać. Warunki biometeo są korzystne. Przed nami już ostatnie, tak przyjemne pod względem temperatury dni. Do miasta idzie wyraźne ochłodzenie.
2: O sierocie państwo mili, jak wiadomo, wszem i wobec krążą przeróżne legendy. Ale my jednak skupimy się na tym, że jest to połowa tygodnia i to jest ta najważniejsza informacja na tu i teraz. No, dla niektórych z nas także i połowa dnia. Ja wiem, że 12 została już dawno temu przekroczona, ale chwila po 13 to też jest całkiem niezły czas, bo no właśnie obowiązków będzie, mam nadzieję, coraz mniej. Kłaniam się, dzień dobry, Marcin Siecki, jesteśmy razem do 18.
4: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: To jest wideo w Radiu Gra. I a propos, no właśnie, listopad będzie miesiącem filmowym w naszym mieście, dlatego że już od wielu lat zaczyna się festiwal Camera Image. Nie inaczej będzie w tym roku, od 7 do 14 listopada. No i tu uwaga, od wczoraj mamy nowy konkurs na antenie Radia Gra i na portalu gra.fm, Magia Kina, w którym to możecie zgarniać karnety na najbliższą edycję festiwalu Camera Image. Co trzeba zrobić? No, trzeba odpowiedzieć na pytanie od na przykład, czy pamiętacie swój pierwszy film po raz pierwszy przed wielkim ekranem. Jaki to był tytuł, jakie emocje was to wywołało? Napiszcie nam to na Gra FM. Finał w każdy piątek, aż do początku samego festiwalu, kiedy to co piątek będziemy wręczali wam zestaw karnetów. Bawcie się z nami filmowo, z Radiem Gra, a szczegóły na Gra FM.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Stary telefon, zepsuty czajnik, ładowarka. Po co nam te elektrośmieci?
6: A psu na budę. Dosłownie.
5: Masz elektrośmieci? Przynieś je do Zielonych Arkad. Zamień na zielone i czyń dobro dla potrzebujących czworonogów. W piątek i sobotę 9 i 10 października od 11 do 19 za zepsuty lub niepotrzebny drobny sprzęt elektro otrzymasz w prezencie roślinę, a my pieniądze za złomowanie przekażemy do schroniska dla zwierząt w Bydgoszczy.
7: Szczegóły na zielonearkady.com.
8: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości, ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.

0: Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
2: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
4: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
3: Pewne zwycięstwo.
4: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
5: Po reklamie.
6: To jest Radio Gra.

0: Takich klasyków u nas nie brakuje. To jest Snap, a to jest środowe popołudnie z Radiem Gra. Oddajemy głos mieszkańcom Torunia, jak o tej porze codziennie od poniedziałku do piątku. Dzisiaj sonda, jak się nie dać nie tylko marazmowi jesiennemu, ale przede wszystkim wirusom, które krążą dookoła.
1: Ciepła woda rano z miodem, z cukrem, z miodem, cytryną i z kurkumą.
2: Ja mam 4 dzieci, stosuję taką prewencję naturalną, czyli syrop z cebuli, czosnek, miód, soki z czarnego bzu i to stosujemy w zasadzie cały rok. Witamina D do tego też podawana, żeby tą odporność wcześniej wzmacniać. Wiadomo, że małe dzieci muszą trochę przechorować i tak w tych placówkach, do których chodzą, ale trochę to jednak wzmacnia odporność.
3: Odżywiać ci odpowiednio na pewno.
4: Sok z malin,
3: tak.
0: No tak, z tymi dziećmi to jest różnie, prawda? Idą do przedszkola, wracają i proszę bardzo, baza wirusów zostaje zaktualizowana. Nie ma lekko. Trzymamy za was kciuki.
5: Radio Gra. Hity pełne energii.

Mglisty poranek, później całkiem niezłe słoneczne przedpołudnie. Popołudnie też klaruje się i wygląda na to, że będzie całkiem nieźle wyglądało z wynikiem w okolicach 20 stopni. Jutro nawet 21. No właśnie, szczegóły meteo w Radiu Gra za chwilę. Korzystajmy z uroków złotej polskiej jesieni, drodzy torunianie.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Kiciu,
13: a?
12: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
13: Już czuję ten dreszczyk a? I wygraną. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
12: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
13: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
12: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
13: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
14: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
15: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
16: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
15: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
16: Ascorvita Max?
15: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
17: Zdrowi.
18: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
19: Skoda. Po reklamie.
20: Przed nami dość spokojne jesienne popołudnie. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie 19 stopni Celsjusza. Wieczorem na niebie znowu pojawi się więcej chmur, ale nie powinno padać. Warunki biometeo są korzystne. Przed nami już ostatnie, tak przyjemne pod względem temperatury dni. Do miasta idzie wyraźne ochłodzenie.
21: To jest Radio Gra.

0: Franka i Salo Salo w Radiu Gra. Natomiast państwo mieli w duecie, będą mogli wybrać się do Jordanek, aby zobaczyć spektakl Do Zobaczenia Za Rok, w którym to na scenie zobaczymy Anitę Zagłowską i Pawła DeLonga. To komedia romantyczna, którą zobaczymy w Toruniu w Jordankach 10, dokładnie za 3 dni na toruńskiej scenie. Jak się domyślacie, mamy dla was podwójne zaproszenia. Kto nic nie zgarnął, to teraz jest szansa. 56 654 3210.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
6: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
7: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15, telefon 56 66 33 000.
8: Już w ten weekend Centrum Targowe Park, ulica Szosa Bydgoska 3, zamienia się w prawdziwy festiwal targowy. Czekają na was trzy niesamowite wydarzenia. Geo Expo, giełda biżuterii i minerałów. Odkryj unikatowe skarby z całego świata. Cudeńka, rękodzieło artystów i rzemieślników z całej Polski. Festiwal ezoteryki i rozwoju osobistego. Magia, inspiracja i droga do lepszego siebie. Przybywajcie na weekend pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. Trzy wydarzenia, jedno miejsce, jeden bilet. Zapraszamy!
9: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Lalki, magia teatru i historie, które zostają w pamięci. Od 17 do 22 października Toruń stanie się sceną 32. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek i Formy Spotkania. Spektakle dla dzieci i dorosłych, artyści z Polski i zagranicy, niezwykłe formy, emocje i teatralne odkrycia. Nie czekaj, wybierz swoje spotkanie i kup bilet już dziś. 32. Festiwal Spotkania. Teatr Baj Pomorski w Toruniu. Do zobaczenia w teatrze.
2: Po reklamie.
3: Mamy 14 na zegarach w Toruniu, to jest 7 dzień października, a to czas na kolejny serwis informacyjny, czas na raport.
4: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. Szpital miejski przy Batorego w Toruniu zaprasza mężczyzn do udziału w bezpłatnym programie profilaktyki raka prostaty. W ramach akcji Męski Serwis mieszkańcy mogą skorzystać z badań diagnostycznych oraz konsultacji urologicznych bez skierowania. Mówi dr Przemysław Adamczyk, koordynator oddziału urologii ogólnej i onkologicznej.
5: Serwisujemy nasze samochody co rok, serwisujemy również nasze zdrowie. I to częściej czasami niż co rok, tak? Bardzo dobry pomysł. Urząd Miasta jest naszym, jako organ założycielski naszego szpitala, zaproponował taką akcję. My z wielką radością się do tego przyłączamy i mamy wielką przyjemność badać 200 pacjentów, 200 osób w kierunku podejrzenia, z podejrzeniem raka gruczołokrokowego.
4: Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegóły i zapisy dostępne są w szpitalu przy Batorego w Toruniu oraz telefonicznie.
6: To są wiadomości Radia Gra.
4: Kilkanaście firm zarejestrowało się już w nowym systemie stworzonym przez Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu. W portalu toruń.direct znajdziecie narzędzie Ekstra Praca i to jest zakładka dla przedsiębiorców oraz mieszkańców szukających zatrudnienia. CWB liczy, że taki miejski, nazwijmy to portal ogłoszeniowy, przyczyni się do stymulacji rynku pracy. Jedna zasada: wynagrodzenie musi wynosić co najmniej 7000 zł netto. Ekstra Praca wychodzi poza fazę zapowiedzi, przekonuje CWB i zachęca kolejne firmy, by zgłaszały swoje oferty zatrudnienia.
6: Sport w Radiu Gra.
4: Dzisiaj w naszych serwisach rozmawiamy z nowym prezesem koszykarskiego klubu z naszego miasta. Twarde pierniki chcą wychodzić do ludzi, przekonuje Maciej Tucholski.
7: Chcemy się skupić na tym, żeby tak naprawdę koszykówka znowu stała się popularna, żeby ten sport przyciągał kibiców. Chcemy wyjść, będziemy teraz mocne kampanie reklamowe w mieście, tak żeby my nie chcemy być klubem, który gra w Toruniu, tylko chcemy być toruńskim klubem po prostu i nie chcemy, żeby było o nas głośno tylko w dzień meczowy, piątek, sobotę, tylko cały tydzień. Chcemy wyjść do szkół, chcemy wyjść przysłowiowo na bloki, będą banery, będą różnego rodzaju akcje marketingowe.
4: Przypomnijmy, że nowy prezes klubu Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń, Maciej Tucholski, zastąpił na tym stanowisku Piotra Barańskiego.
6: Wiadomości ogólnopolskie.
4: Polscy kierowcy nie przestrzegają ograniczeń prędkości w terenie zabudowanym. Jak wynika z ogólnoeuropejskiego badania, w którym brał udział Instytut Transportu Samochodowego, stosuje się do nich zaledwie 1 na 5 kierujących. Kierowcy pędzą, bo mogą, mówi Bartosz Józefiak, reportażysta i autor książki Wszyscy tak jeżdżą.
8: No to jest milion powodów, dlaczego my jeździmy szybciej w terenie zabudowanym. Są psychologiczne powody, to jest jakieś regulowanie sobie napięcia. Są powody społeczne, my bardzo dużo pracujemy, jesteśmy najbardziej zapracowanym narodem Europy. Ciągle się gdzieś spieszymy.
4: Dodaje Bartosz Józefiak. Dziewiętnaście stopni to temperaturowe maksimum na dzisiaj. Na niebie po słonecznym popołudniu pojawi się wieczorem i w nocy więcej chmur, ale na razie nie będzie padać. Parasole nie przydadzą nam się także w czwartek. Warunki biometeo w Toruniu są korzystne, wieje słaby, momentami umiarkowany wiatr.
3: I to już chwila po drugiej, to jest toruńskie popołudnie. Dziś mamy w kalendarzu świąt nie zawsze oczywistych, dzień wanny. No i rozumiem tu każdego posiadacza prysznica, do których sam należę, że gdy sobie o niej pomyślimy, to robi nam się ciepło na sercu, a może i na ciele. Hity pełne energii. Po drugiej, na dzień dobry, nowość, What If, a później Alvaro Soler u nas i Kasia Kowalska.
6: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Towary, hity pełne energii w Radiu Gra. Teraz będzie o tym, że praca szuka człowieka. A dokładnie pracy będziecie mogli poszukać na portalu Toruń Direct, gdzie pojawiły się pierwsze oferty pracy. W systemie zarejestrowanych jest już kilkanaście firm, bo sama Ekstra Praca to taka bezpłatna platforma, portal dla toruńskich pracodawców, którzy oferują atrakcyjne miejsca pracy, stanowiska. No i tu jest jeden ważny warunek, otóż, żeby zaoferować taką pracę, wynagrodzenie musi wynosić co najmniej 7 tysięcy złotych netto. Zatem, drodzy turnianie, odpalajcie to i direct. Może to jest ten moment na zmiany, może to jest czas, aby znaleźć swoje nowe miejsce pracy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Myślisz o nowym zawodzie? Postaw na praktyczne umiejętności z TEB Edukacja w Toruniu. Masz różne możliwości. Wybierz ten kierunek, który jest dla Ciebie. Fotografię z certyfikatem Canon, dekorowanie wnętrz i home staging, dietetykę i zaburzenia odżywiania lub rejestratorkę i sekretarkę medyczną. Zdobądź konkretną wiedzę i rozwijaj swoje pasje. Zainwestuj w siebie i swoją przyszłość. TEB Edukacja Toruń Lelewela 33. Wybierz kierunek dla siebie i zacznij działać.
14: Studencie, łap ofertę od TVK Toruń. Internet do 2 gigabitów na sekundę, solo lub w pakiecie. Telewizja w aplikacji. Oglądasz, pauzujesz, nagrywasz. Umowa tylko na 9 miesięcy. TVK Toruń. Twój studencki must have.
15: Szukasz treningu, który naprawdę Cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl.
16: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
17: Skoda.
18: Stary telefon, zepsuty czajnik, ładowarka. Po co nam te elektrośmieci?
19: A psu na budę. Dosłownie.
18: Masz elektrośmieci? Przynieś je do Zielonych Arkad. Zamień na zielone i czyń dobro dla potrzebujących czworonogów. W piątek i sobotę 9 i 10 października od 11 do 19 za zepsuty lub niepotrzebny drobny sprzęt elektro otrzymasz w prezencie roślinę. A my pieniądze za złomowanie przekażemy do schroniska dla zwierząt w Bydgoszczy.
20: Szczegóły na zielonearkady.com.
21: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
22: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
23: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: Najbliższy piątek, piąteczek, sceny trójskich Jordanek opanują kabareciarze, kabaret Neonówka. A i wszystko jasne, to 9 w Toruniu. Dzień wcześniej, 8 do Torunia przyjeżdża nasza toruńska aktorka, czyli Magdalena Czerwińska, z całym zespołem, aby zagrać spektakl Tylko Miłość. Sceny z życia małżeńskiego to w Jordankach, rzecz jasna. Teraz trochę koncertów, bo przed nami Lech Janerka, który zagra 11 w niedzielę w toruńskiej Odnowie. Wcześniej, bo już dokładnie pojutrze, 9 w naszym mieście w Odnowie wystąpią bracia Figo Fagot. No, propozycja dla studentów i nie tylko. Jeszcze szybki rzut oka do Lizarda. Tam 11 Artur Barciś Show. Tego pana, tego aktora chyba nie trzeba specjalnie przedstawiać. To 11 w Lizardzie wieczorem warto być.
1: Poleca Radio Gra. Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Johnny Hey Jazz, no, tytuł nieprzypadkowy, bo nazwa zespołu wzięła się od pewnego szwagra, jednego z wykonawców tego numeru, który nienawidził jazzu, od po prostu, proste. W Radiu Gram za chwilę u nas kolejne dobre granie, wcześniej sprawdzimy też dla was, co wydarzy się w toruńskiej Aurze, bo czeka nas małe tąpnięcie całkiem niedługo, ale jeszcze nie jutro, spokojnie.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
3: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
5: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99. A karpówka wieprzowa bez kości z Lady, 10,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. Kaufland.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
9: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
10: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
9: Czyli frosty kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
13: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
14: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
15: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
14: Pewne zwycięstwo.
15: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
16: Kain. Centrum Tonerów i Atramentów. Kain. Polna 115A. 502-493-772. Kain.pl. My jakości nie obiecujemy. My ją mamy. Kontakt. 502-493-772.
17: A teraz w RTV Euro AGD.
18: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
19: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
20: Po reklamie.
21: 19 stopni to temperaturowe maksimum na dzisiaj. Na niebie po słonecznym popołudniu pojawi się wieczorem i w nocy więcej chmur, ale na razie nie będzie padać. Parasole nie przydadzą nam się także w czwartek. Warunki biometeo w Toruniu są korzystne, wieje słaby, momentami umiarkowany wiatr.

bracia Kasperczyk, którzy pojawili się w Toruniu w tym roku na festiwalu No Dam było zacnie. No i pan Vito, na którego z kolei w Toruniu czekamy. Teraz jednak będzie o tym, co w Toruniu wydarzy się w Jordankach 13. Spektakl Prometeusz wraca do naszego miasta. Warto przypomnieć, że Prometeusz to taka fuzja tańca, akrobacji, śpiewu. 13 października w CKK Jordanki o godzinie 19 to zrobi wrażenie. Jestem o tym przekonany. Co więcej, ktoś z was będzie mógł to zobaczyć na własne oczy, bo mam kolejne podwójne zaproszenia. Na Prometeusza zadzwońcie 56 654 3210. Radio Gra. Hity.

0: gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. W Media Expert taniej
5: masz. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
8: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
9: Już w ten weekend Centrum Targowe Park, ulica Szosa Bydgoska 3, zamienia się w prawdziwy festiwal targowy. Czekają na Was trzy niesamowite wydarzenia. GeoExpo, giełda biżuterii i minerałów. Odkryj unikatowe skarby z całego świata. Cudeńka, rękodzieło artystów i rzemieślników z całej Polski. Festiwal ezoteryki i rozwoju osobistego. Magia, inspiracja i droga do lepszego siebie. Przebywajcie na weekend pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. Trzy wydarzenia, jedno miejsce, jeden bilet. Zapraszamy!
10: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
11: Ceny paliw znowu rosną? Nie pozwól, by koszty podróży Cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
12: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś bagietka Carrefour od 240 do 250 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Zegary pokazują okolice 15, to jest toruńskie popołudnie. Czas zatem na kolejny serwis informacyjny. Zaczynamy od wiadomości z Torunia. Czas na raport.
3: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. Miasto szykuje się do przebudowy Sowińskiego w Toruniu. To część większej kolejowej współpracy magistratu i PKP PLK, w ramach której m.in. będą zmodernizowane stacje Toruń Wschodni i Toruń Miasto oraz most kolejowy przez Wisłę. Prace przy ulicy Sowińskiego to również ważny element tego projektu, a ze szczegółami przychodzi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
4: Chodzi o budowę ponad 300-metrowego odcinka ulicy Sowińskiego od ronda na placu pokoju toruńskiego do mostu kolejowego, ale też stworzenie nowych miejsc parkingowych, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Wykonawca zajmie się też kanalizacją deszczową, siecią gazową, wodociągową i telekomunikacyjną. Przebudowa Sowińskiego ma zapewnić bezpieczną i wygodną komunikację w rejonie dworca Toruń Miasto. Dokumentacja techniczna jest gotowa, a miasto jest w trakcie uzyskiwania decyzji z RIT, czyli zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.
5: To są wiadomości Radia Gra.
3: Za nami 16. Kujawsko-Pomorskie Forum Ekonomii Społecznej. Do Torunia przyjechali na nie przedstawiciele przeróżnych organizacji z kraju i zagranicy. Odbyły się panele dyskusyjne, warsztaty, wręczono wyróżnienia. Nasz reporter Patryk Stec podczas forum rozmawiał m.in. z pracownikami zakładów aktywności zawodowej, także z kierownikiem ZAS w białych błotach.
6: My zupełnie inaczej podchodzimy do osób z niepełnosprawnościami. Mamy inny system pracy. Nasi pracownicy pracują po 3,5 godziny, mają pół etatu. Podchodzimy do każdego pracownika indywidualnie. Uczymy ich czasami bardzo długo pewnych czynności, żeby oni nabrali wprawy. Tego nie ma na otwartym rynku pracy.
3: Mówiła nam Agnieszka Chylewska.
5: To są wiadomości Radia Gra.
3: Rozpoczęła się jesień, temperatury będą spadać, startuje sezon grzewczy. W tej chwili z ciepła sieciowego korzysta 50% budynków podłączonych do toruńskiej sieci. Wnioski o uruchomienie ogrzewania wpływają do spółki PGE na bieżąco. W najbliższych dniach planowane jest podłączenie kolejnych obiektów. Przed startem sezonu PGE Toruń przeprowadziła kompleksowe kontrole i prace modernizacyjne. W 2026 roku wymieniono 3 km sieci ciepłowniczych i 46 węzłów. PGE Toruń dostarcza ciepło do ponad 100 tysięcy mieszkańców, zaspokajając 60% zapotrzebowania w Grodzie Kopernika.
5: Wiadomości ogólnopolskie.
3: Teraz najnowsze informacje w sprawie ataku nożownika w Ostrołęce. 19-letni napastnik, który atakował nożem ludzi w szkole, zranił dwie osoby także poza placówką.
7: To dwie postronne, dorosłe osoby, na które 19-latek natknął się, uciekając ze szkoły w stronę rzeki. Policjanci natrafili na niego w rejonie plaży miejskiej. Przed zatrzymaniem napastnik się zranił. Trwa wyjaśnianie motywów jego działania.
3: Zabezpieczany jest także miejski monitoring, dodaje Krzysztof Zasada. Do szpitali trafiło w sumie 8 osób, w tym 5 uczniów, a także agresor.
8: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
3: Zapraszam na raport sportowy. Na początku tenis. Iga Świątek nie dała szans Amerykance Iwie Jowić. Dzisiaj w trakcie turnieju WTA 1000 w Pekinie Polka wygrała 6-1, 6-3. Świątek melduje się w ćwierćfinale. Teraz piłka nożna. Polska kadra do lat 21 awansowała na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy. Biało-czerwoni musieli jednak liczyć na korzystny dla nich wynik meczu Greków z Irlandczykami z północy. Grecja wczoraj wygrała tylko 1-0, ale dzięki temu awansowała Polska, która uniknie baraży. Zaglądamy jeszcze na parkiety Fogo Futsal Ekstraklasy. Dziś na boisko wybiegną piłkarze z Torunia. FC Reiter podejmie BSF ABJ Bochnia. Ta ekipa zajmuje aktualnie 7 miejsce w tabeli. Torunianie na 13 pozycji, tuż nad strefą spadkową. Mecz wystartuje w hali SP nr 28 przy ulicy Przyskarpie w Toruniu o 20:30.
8: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
3: Parasole możemy zostawić w domach. Nie będzie padać ani dzisiaj, ani jutro, choć w nocy na niebie pojawi się nieco więcej chmur. Warunki biometeo są korzystne. Wieje słabe, momentami umiarkowany wiatr. 19 stopni to temperaturowe maksimum, także na czwartek w Toruniu. Potem do miasta dotrze już ochłodzenie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
2: Są takie miejsca, gdzie to popołudnie właśnie nabiera rozpędu po 15, czyli na ASAP pewnie jeszcze parę rzeczy trzeba zrobić. No jest biegane. A propos biegania, w tej godzinie też o tym będzie, bo przed nami finał Trylogii Toruńskich. No i maraton i półmaraton, który już 18 w Toruniu. Będziemy też mówili o tym, co nowego wydarzy się w Odnowie. Marcin Misiewski, dzień dobry, po trzeciej, witajcie.
5: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Czas na ostatnie biegowe Let's Dance w naszym mieście, zamykając trochę sezon, chociaż wiadomo, później będą jeszcze Mikołaje, ale mowa tu o trzeciej odsłonie drugiej trylogii Trońskich Legend. No więc klasyczna piąteczka będzie do zrobienia przez miasto. Biegniemy, dopisujcie się, dołączajcie, my też tam będziemy na miejscu, jak zawsze. Ale to jest duża impreza biegowa, dlatego że po raz 17 półmaraton będzie się także w granicach Torunia. No i 43. Toruń Maraton, który wystartuje już o godzinie 9:30. Pobiegną też najmłodsi w ramach tego cyklu biegowego, tego weekendu biegowego, więc polecamy, a Radio Gra jest patronem medialnym. Mam nadzieję, że widzimy się na którejś z tras.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
9: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
8: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
9: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, podtynk czy nadtynk, wanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
8: A gdyby tak ktoś pomógł Ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
9: Zdecydowanie tak.
8: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
10: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
11: Halo, Kasia?
12: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
11: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
12: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
13: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
15: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
16: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
15: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
16: Ascorvita Max?
15: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
17: Zdrowi.
15: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Gra.

0: Jeżeli państwo mili mają dzisiaj wieczorem trochę wolnego czasu, to będę miał za chwilę dla was pewne zaproszenie do odnowy, szczegóły za moment. Wcześniej sprawdzimy, co się wydarzy w toruńskiej aurze.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. W Media Expert taniej
5: masz. O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.

0: 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Już w ten weekend Centrum Targowe Park, ulica Szosa Bydgoska 3, zamienia się w prawdziwy festiwal targowy. Czekają na Was trzy niesamowite wydarzenia. Geo Expo, giełda biżuterii i minerałów. Odkryj unikatowe skarby z całego świata. Cudeńka, rękodzieło artystów i rzemieślników.

0: całej Polski. Festiwal ezoteryki i rozwoju osobistego. Magia, inspiracja i droga do lepszego siebie. Przybywajcie na weekend pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. 3 wydarzenia, 1 miejsce, 1 bilet. Zapraszamy!
1: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
2: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Po reklamie.
4: Na toruńskim niebie wieczorem pojawi się więcej chmur, ale na razie nie będzie padał deszcz. Termometry pokazały w Grodzie Kopernika 18-19 stopni. Cieplej dzisiaj nie będzie. Jeszcze jutro w ciągu dnia możemy spodziewać się podobnych temperatur, ale w piątek będzie już znacznie chłodniej. Warunki biometeo ciągle są korzystne. Wieje słaby, momentami umiarkowany wiatr.

0: skoro studenci wrócili i zaczął się nowy rok akademicki, no to można też zacząć nową odsłonę polskiej odnowy, której to gościem dziś będzie Michał Przeperski. A rozmawiać będziemy o książce Prawie Zachód. Historię polskiej transformacji. Na to spotkanie zapraszają pani profesor Maryja Wincławska i tradycyjnie profesor Wojciech Peszyński. 19.30, wstęp darmowy, toruńska odnowa. Wpadajcie, Polska Odnowa i Michał Przeperski w roli głównej jako gość specjalny.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Damy tu mano! I venga conmigo!

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. W Media Expert taniej
5: masz. Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
6: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Arena Toruń 15 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl.
7: Co robisz w weekend?
8: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
7: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
8: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
7: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
8: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
7: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
9: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
10: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
11: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
12: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń, Mickiewicza 28, lokal 3.
13: Ceny paliw znowu rosną? Nie pozwól, by koszty podróży Cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl. O reklamie.
14: To jest 7 dzień października i 17 na razie na zegarach. Czas na raport.
15: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. Jomejkert S. skazany 1,5 roku po morderstwie, które zszokowało cały kraj. Mężczyzna w czerwcu ubiegłego roku zaatakował wracającą z pracy 24-letnią Klaudię. Przed sądem odpowiadał za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Jest wyrok, czeka go 25 lat więzienia. Ponadto Wenezuelczyk musi zapłacić 250 tysięcy złotych za zadośćuczynienie reprezentantom poszkodowanej. Informację potwierdziła toruńska prokuratura. Jomejkert S. w chwili popełnienia przestępstwa według biegłych miał być poczytalny. Nie przyznał się do winy, odmówił składania zeznań.
0: To są wiadomości Radia Gra.
15: Październik to miesiąc walki z rakiem piersi. Specjalistyczny Szpital Miejski w Toruniu zachęca kobiety do skorzystania z bezpłatnych badań mammograficznych w ramach programu profilaktycznego NFZ. Mówi Jolanta Kosiak, zastępca kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej.
16: I myślę, że to bardzo potrzebne, bo ciągle warto to przypominać kobietom, żeby wśród wszystkich codziennych obowiązków znalazły też chwilę dla siebie i dla swojego zdrowia. Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. I problem polega na tym, że na początku może zupełnie nie dawać objawów. Możemy czuć się dobrze, niczego nie zauważać, a zmiana może już być widoczna w mamografii. Dlatego właśnie tak ważne są badania profilaktyczne.
15: A w Szpitalu Miejskim w Toruniu ruszyła także akcja Męski Serwis. Ona skierowana jest z kolei do panów.
17: Kwalifikują się do tego, do uczestnictwa w tym programie mężczyźni, wszyscy od 50 do 70 roku życia oraz młodsi, którzy mają podejrzenie choroby nowotworowej, tak? Dlatego, że część z nich wiemy, że albo podejrzewamy, że mogą mieć zaburzenia genetyczne, które mogą prowadzić do raka ruchu okrokowego, i bo w rodzinach najbliższych mają pacjentów, mają osoby chory na ten nowotwór. W związku z czym wiemy, że prawdopodobnie mogą mieć jakieś zmiany genetyczne, które mogą do tego prowadzić. Część z pacjentów wie, już ma zrobione badania w kierunku raka okrokowego i zmian genetycznych, i tych nawet młodszych możemy również badać w kierunku raka okrokowego.
15: Mówił dr Przemysław Adamczyk, koordynator oddziału urologii ogólnej i onkologicznej w szpitalu przy Batorego w Toruniu.
0: Wiadomości ogólnopolskie.
15: Taki październik w górach nie zdarza się często. Wysoko leży śnieg, niżej jest tak ciepło i słonecznie, że turyści czują się jak w wakacje.
18: No, widzę krótkie spodenki, krótki rękaw. Spodziewajcie się Państwo takiej pogody w październiku?
19: No nie, w październiku to nie.
18: I to w Tatrach.
19: Piękna pogoda, tak.
18: Czyli jak lecie prawie?
19: Tak jest, nawet lepiej.
20: Był zamierzony ze względu na naszą sesję poślubną, ale nie spodziewaliśmy się takiej pogody.
18: To może taki prezent po prostu?
20: Chyba tak.
15: Z turystami rozmawiał Maciej Pałachicki.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
15: W ciągu najbliższych dni na niebie może być nieco więcej chmur. Przed nami także kolejna chłodna noc. Termometry jutro poranku pokażą tylko 10 stopni, ale w czwartek w ciągu dnia ponownie będzie nawet 20 kresek. To jednak ostatni taki dzień. W piątek przyjdzie ochłodzenie, na horyzoncie także opady deszczu.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
14: Wiemy dużo, ale żeby być na bieżąco, portal Gra.fm, jak zawsze tam wrzucamy najszybciej gorące newsy z naszego miasta i nasze sociale też do waszej dyspozycji. Polecamy się. Kłaniam się po piątej w Radiu Gra. To co, piątka po piątej i gramy plażowo. Inner Cycle na początek i Eli Oaks, Marcin Misiewski. Dzień dobry.

0: Clayton B zespół Kombi, a w Radiu Gra mamy dla was zaproszenie do Baja Pomorskiego, który jest wyjątkowym miejscem. Ma piękną szafę, prawda? No i właśnie, tę szafę między innymi będzie można zobaczyć w wieczornych okolicznościach podczas nocnego zwiedzania. To wydarzenie zaplanowano na 14 października, czyli w środę, dokładnie za tydzień, od 19 do godziny 21. Wszystko odbędzie się w ramach Festiwalu Kultury Bez Barier. Gorąco wam polecamy, zapraszamy. Nocne wędrówki, spotkamy podczas nich mityczne, baśniowe postaci inspirowane twórczością Williama Szekspira. I to też jest dodatkowy smaczek tego wydarzenia, o którym piszemy w szczegółach na naszych radiowych stronach.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Getzen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Getzen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Uwaga, uwaga! Grand Lokomotywa rusza w pierwszą wyjątkową podróż pełną smaków, muzyki i dobrej zabawy.
5: Wystrzałowy bal sylwestrowy w nowej sali Grand Lokomotywa. Wyśmienite menu oraz kulinarne show szefa kuchni. W muzycznym wagonie zagra niezastąpiony kochanowski band. Grand Lokomotywa. Tu wszystko nabiera rozpędu. Odbierz bilet do nowego roku z rabatem do końca października. Polecamy również świąteczny catering i tradycyjne potrawy wigilijne. Szczegóły na przystanek.torun.pl.
6: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
7: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
6: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
7: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, podtynk czy nadtynk, wanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
6: A gdyby tak ktoś pomógł ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
7: Zdecydowanie tak.
6: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
8: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino, kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Myślisz o nowym zawodzie? Postaw na praktyczne umiejętności z TEB Edukacja w Toruniu. Masz różne możliwości. Wybierz ten kierunek, który jest dla Ciebie. Fotografię z certyfikatem Canon, dekorowanie wnętrz i home staging, dietetykę i zaburzenia odżywiania lub rejestratorkę i sekretarkę medyczną. Zdobądź konkretną wiedzę i rozwijaj swoje pasje. Zainwestuj w siebie i swoją przyszłość. TEB Edukacja Toruń Lelewela 33. Wybierz kierunek dla siebie i zacznij działać.
12: Płacisz coraz więcej za prąd w swojej firmie? Czas to zmienić. Ekopożyczka z umorzeniem od Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego to nawet 3 miliony złotych na ekoinwestycje, wymianę maszyn na energooszczędne lub termomodernizację budynku. Zero prowizji, oprocentowanie tylko 1% i możliwość umorzenia części pożyczki. Inwestuj w zieloną przyszłość i niższe rachunki. Sprawdź szczegóły ekopożyczki na www.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
13: Głodny? To dobrze! W Pigrze niedaleko Torunia czeka na Ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza. Szkolna 10.
14: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: Tej naszej takiej początkowej jesiennej prognozie pogody spora sinusoida w temperaturze w dzień, w nocy, a przed nami też małe tąpnięcie. Ale o szczegółach meteo opowiemy Wam za chwilę w kolejnej prognozie w Radiu Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
3: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
6: Za mnie.
7: Wolność to ja mam w weekendy, a na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
8: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15, telefon 56 66 33 000.
9: Stary telefon, zepsuty czajnik, ładowarka. Po co nam te elektrośmieci?
10: A psu na budę, dosłownie.
9: Masz elektrośmieci? Przynieś je do Zielonych Arkad, zamień na zielone i czyń dobro dla potrzebujących czworonogów. W piątek i sobotę 9 i 10 października od 11 do 19 za zepsuty lub niepotrzebny drobny sprzęt elektro otrzymasz w prezencie roślinę, a my pieniądze za złomowanie przekażemy do schroniska dla zwierząt w Bydgoszczy.
10: Szczegóły na zielonearkady.com.
11: Torimpex. Tani weekend od czwartku do soboty. Mięso z nogi kurczaka bez kości i bez skóry 13,99 kg. Filet z kurczaka 16,99 kg. Cytryna 3,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
12: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026.

0: Trzeci odcinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
1: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
2: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży Cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl. O reklamie.
3: W ciągu najbliższych dni na niebie może być nieco więcej chmur. Przed nami także kolejna chłodna noc. Termometry jutro poranku pokażą tylko 10 stopni, ale w czwartek w ciągu dnia ponownie będzie nawet 20 kresek. To jednak ostatni taki dzień. W piątek przyjdzie ochłodzenie, na horyzoncie także opady deszczu.
4: To jest

0: finałowe dźwięki, finałowe nuty na finał naszego spotkania w Radiu Grapping. Nie wam dziękuję, kłaniając się, zapraszając także na jutro, jutro czwartek, więc już będziemy naprawdę bardzo blisko weekendu. Jutro znowu będę miał dla was całe mnóstwo zaproszeń koncertowych, teatralnych i pewnie jeszcze kilka innych też się znajdzie. Marcin Misiewski, dziękuję. Dobrego, spokojnego wieczoru.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Wolność to ja mam w weekendy, a na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
6: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15, telefon 56 66 33 000.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Słońce świeci, czy deszcz pada? U nas lody każdy zjada. Pizzeria Mamma Mia w Wielkiej Niszawce? Zapraszamy!
10: Mamma Mia w Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: Płacisz coraz więcej za prąd w swojej firmie? Czas to zmienić. Ekopożyczka z umorzeniem od Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego to nawet 3 miliony złotych na ekoinwestycje, wymianę maszyn na energooszczędne lub termomodernizację budynku. Zero prowizji, oprocentowanie tylko 1% i możliwość umorzenia części pożyczki. Inwestuj w zieloną przyszłość i niższe rachunki. Sprawdź szczegóły ekopożyczki na www.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
18: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października.
19: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy, Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
20: Torimpex. Tani weekend od czwartku do soboty. Mięso z nogi kurczaka bez kości i bez skóry 13,99 kg. Filet z kurczaka 16,99 kg. Cytryna 3,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
21: Po reklamie.
0: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
22: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. Miasto szykuje się do przebudowy Sowińskiego w Toruniu. To część większej kolejowej współpracy magistratu i PKP PLK, w ramach której m.in. będą zmodernizowane stacje Toruń Wschodni i Toruń Miasto oraz most kolejowy przez Wisłę. Prace przy ulicy Sowińskiego to również ważny element tego projektu, a ze szczegółami przychodzi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzuskowska.
23: Chodzi o budowę ponad 300-metrowego odcinka ulicy Sowińskiego od ronda na Placu Pokoju Toruńskiego do mostu kolejowego, ale też stworzenie nowych miejsc parkingowych, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Wykonawca zajmie się też kanalizacją deszczową, siecią gazową, wodociągową i telekomunikacyjną. Przebudowa Sowińskiego ma zapewnić bezpieczną i wygodną komunikację w rejonie dworca Toruń Miasto. Dokumentacja techniczna jest gotowa, a miasto jest w trakcie uzyskiwania decyzji z RIT, czyli zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.
1: O tym piszemy na Gra FM.
22: Sąd rejonowy w Chełmnie zdecydował o aresztowaniu na 3 miesiące Piotra B. Przez lata miał on znęcać się nad swoją matką. Do eskalacji przemocy doszło 30 września tego roku, kiedy to podejrzany zamknął matkę w pokoju na klucz po wcześniejszym pobiciu. Kobiecie udało się uciec przez okno. Policja zatrzymała Piotra B., przy którym znaleziono również znaczne ilości substancji odurzających, klefedron, amfetaminę czy marihuanę. Dodatkowe narkotyki zostały ujawnione podczas przeszukania mieszkania podejrzanego. Temat poruszamy także na naszej stronie internetowej Gra FM.
1: To są wiadomości Radia Gra.
22: Nowy sezon, nowy właściciel, nowy prezes. Czas na nowe rozdanie w twardych piernikach. Zaglądamy do koszykarskiego klubu z naszego miasta. Piotra Barańskiego na czele Arrivy Lotto Toruń zastąpił Maciej Tucholski. Nowy prezes pojawił się w naszym studiu, opowiadał o planach i wyzwaniach.
2: Produkt jest gotowy, tak? Bo twarde jako klub już jest, istnieje. I tutaj ukłon też w kierunku poprzednich władz. Dziękujemy prezesowi Piotrowi Barańskiemu, który ustąpił ze stanowiska. Piotr był z klubem na dobre i na złe. Natomiast my tak naprawdę teraz chcemy bazować na tym, co mamy już w klubie. Tak naprawdę nie robimy rewolucji dla rewolucji, tylko chcemy budować na tym, co zastaliśmy. Chcemy stabilności, włączamy w to pasję, ambicje, bo tak naprawdę podchodzimy do tego z sercem.
22: W drugiej kolejce twarde pierniki zagrają na wyjeździe z MKS-em Dąbrowa Górnicza ten mecz w sobotę. W pierwszej kolejce koszykarze z Torunia przegrali z Kingiem Szczecin.
1: Sport w Radiu Gra.
22: Zaglądamy jeszcze na parkiety Fogo Futsal Ekstraklasy. Dziś na boisko wybiegną piłkarze z Torunia. FC Reiter podejmie BSF ABJ Bochnia. Ta ekipa zajmuje aktualnie 7 miejsce w tabeli. Torunianie na 13 pozycji, tuż nad strefą spadkową. Mecz wystartuje w hali SP nr 28 przy ulicy Przyskarpie w Toruniu o 20:30. W nocy ze środy na czwartek termometry pokażą w mieście tylko 10 stopni. Jutro w ciągu dnia będzie ponownie 20, ale idą pogodowe zmiany. W piątek ma być w Toruniu zdecydowanie chłodniej, na horyzoncie także deszcze. Może pokropić już jutro wieczorem, wiatr będzie przybierał na sile.
0: Hej, cześć, witajcie w środku tygodnia. Przemek Grabowski z wami w środę po 18:00. Towarzyszę wam po godzinach, po pracy. Może jeszcze nie wszyscy, ale także po pracy, po szkole, jakby co. Wasze ulubione kawałki, teraz jeden z moich też ulubionych, Swedish House Mafia. Ich nowość Happiness is so sad.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

co ja robię tu, to Lalbery, co ja tu robię? No gram wam ulubione kawałki, także po pracy i w pracy, bo wiecie, nie wszyscy kończą tak szybko, że od razu po 18, no to dla tych, którzy jeszcze na robocie, taki klasyk w radiu gra, jesienią, wieczorami odświeżamy takie nuty, niezapomniany hit Depeche Mode, Enjoy the Silence.

0: Za oknem oficjalnie już jesień, ale w głośniku jeszcze lato. Taki, wiecie, letni jam, summer jam od The Underdog Project. Musimy się chyba spieszyć robić te ludziki z kasztanów, dopóki nam wszystkiego z parków nie wybiorą. Zostańcie z Radiem Gra. Wróci Karol G, ale także Madonna.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2020.

0: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
1: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
2: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
3: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
4: Studencie, łap ofertę od TVK Toruń. Internet do 2 gigabitów na sekundę, solo lub w pakiecie. Telewizja w aplikacji. Oglądasz, pauzujesz, nagrywasz. Umowa tylko na 9 miesięcy. TVK Toruń. Twój studencki must have.
5: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Zrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października.
6: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy, Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
7: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
8: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Po reklamie.
10: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.
11: To jest Radio Gra.

0: tobą nie umiem wygrać. Tak śpiewa Ania Dąbrowska z nami w Radiu Gra, a ja wiem, kto wygrał w kategorii kebabowego rekordzisty, bo wiecie, aplikacje, poprzez które zamawiamy jedzenie na wynos, mają różne dziwne statystyki. Rekordzista Polski zamówił 865 kebabów w ciągu roku. To ponad 2 kebaby dziennie. Rekordzista zamawiał w Warszawie, ale wiecie, no może zamawiał dla każdego biura po prostu. No i kto zrobił się głodny? No raz na jakiś czas to można sobie pozwolić, a teraz w Radiu Gra kawałek, przy którym spalimy te kebabowe kalorie. Nasza nowość. Nowi wykonawcy Nardly i Major League DJs w numerze Wasted.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Beck to Kygo, który zabrał nas do wakacyjnego czasu i ja was też gdzieś zabiorę, bo za chwilę kolejny winylowy klasyk u nas wieczorowo. Na pewno kojarzycie taki hit Afrika grupy Toto z czarnego krążka na winylu. Brzmi to jeszcze lepiej, tak więc proszę się przeszykować. Afryka już za chwilę.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł.

0: złotych z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram oraz polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
3: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
4: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października, wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Uwaga, uwaga! Grand Lokomotywa rusza w pierwszą wyjątkową podróż pełną smaków, muzyki i dobrej zabawy.
7: Wystrzałowy bal sylwestrowy w nowej sali Grand Lokomotywa. Wyśmienite menu oraz kulinarne show szefa kuchni. W muzycznym wagonie zagra niezastąpiony Kochanowski Band. Grand Lokomotywa. Tu wszystko nabiera rozpędu. Odbierz bilet do nowego roku z rabatem do końca października. Polecamy również świąteczny catering i tradycyjne potrawy wigilijne. Szczegóły na przystanek.torun.pl.
8: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
9: Poznań, płatność zakończona.
10: Kraków, ruszamy dalej.
11: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
12: Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49. Oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
13: Po reklamie.
14: W nocy ze środy na czwartek termometry pokażą w mieście tylko 10 stopni. Jutro w ciągu dnia będzie ponownie 20, ale idą pogodowe zmiany. W piątek ma być w Toruniu zdecydowanie chłodniej, na horyzoncie także deszcze. Może pokropić już jutro wieczorem, wiatr będzie przybierał na sile.
15: To jest Radio Gra.

0: Mam świetne wiadomości dla fanów wysportowanej Spice, czyli Mel C, Sporty Spice, tutaj w jednym z największych hitów solo, I Turn To You. Mel C jest również DJ-ką, świetnie miksuje, porywa tłumy w klubach, no i zapowiedziała, że będzie wydawać nowe kawałki. No to czekamy, a za chwilę kolejna wieczorna nowość w Radiu Gra od projektu Neptunika, ich What If.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Arena Toruń 15 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl.
3: Szukasz treningu, który naprawdę Cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl.

0: 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Już w ten weekend Centrum Targowe Park, ulica Szosa Bydgoska 3, zamienia się w prawdziwy festiwal targowy. Czekają na Was trzy niesamowite wydarzenia. GeoExpo, giełda biżuterii i minerałów. Odkryj unikatowe skarby z całego świata. Cudeńka, rękodzieło artystów i rzemieślników z całej Polski. Festiwal ezoteryki i rozwoju osobistego. Magia, inspiracja i droga do lepszego siebie. Przybywajcie na weekend pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. Trzy wydarzenia, jedno miejsce, jeden bilet. Zapraszamy!
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
8: Po reklamie.

Gdy światło księżyca w szybę świeci, to czasami nie mogą zasnąć dzieci. Ale jeszcze nie o tej porze. Can't Fight the Moonlight to hit, który zaśpiewała, kto pamięta, Leanne Rimes. Przemek Grabowski, witajcie po 19. I dzisiaj mamy także jeszcze księżycową rocznicę, bo 7 października w roku 1959 ludzkość po raz pierwszy zobaczyła zdjęcia niewidocznej z Ziemi strony księżyca, wykonane wtedy przez radziecką sondę Luna 3. To była właśnie taka ciemniejsza strona księżyca. Dark Side of the Moon, jak w pewnym hicie. Teraz jeszcze jeden klasyk wieczorowo po godzinach z Radiem Gra. Niezapomniana piosenka od Pet Shop Boys, ale to jest moc, ale to jest energia nawet dzisiaj. Ich Heart.

się co jakiś czas do jej muzyki. I'm Out of Love, Anastasia, która też wróciła ostatnio na scenę i zapowiada muzyczny atak. Będą nowości? No to nie możemy się doczekać. Może pobije swój wielki rekord właśnie w tym przeboju. Za chwilę u mnie Wiktor Dyduła, no i kolejne wieczorne winylowe klasyki. Wiecie, kogo tutaj dawno nie było? No nie było ekipy Bad Boys Blue, a ja mam z gramofonu Your Woman, I'm Your Man. Poleci pięknie z trzaskami.

Stand By Me w wykonaniu rodzinki, bo to była śmiejąca rodzinka z Four Decos. A czy wiecie, co jest jutro? No wiadomo, że czwartek, ale jutro, słuchajcie, 8 października obchodzimy międzynarodowy, ale także nasz Narodowy Dzień Pierogów. No to już chyba wiemy, co będzie jutro na obiad. A teraz do kolacji nowość od Aloka z Jennifer Lopez w Radiu Gra. Myślę, że Jennifer Lopez to nie potrafi zrobić takich pierożków, chociaż pokazywała się ostatnio w kuchni. Everything is fine.

0: Nasza jesienna nowość w Radiu Gra, tak zaśpiewała Margaret, prima ballerina, a ja mam dla was wiadomość już na czwartek. Niewyspani ludzie częściej sięgają po kaloryczne jedzenie, potwierdzono, bo brak snu wpływa na hormony odpowiedzialne za głód, więc po krótkiej nocy łatwiej skusić się na przykład na fast foody albo słodycze. No to może dzisiaj pójdziecie spać trochę wcześniej, żeby czwartek był naprawdę udany. A kto budzi was najlepiej? Oczywiście, że Radio Gra, ale wieczorowo też jest energetycznie. Za chwilę ekipa Dance w głośniku ich Cake by the Ocean.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
2: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
7: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
8: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
9: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
10: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 15 października i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
12: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
11: Z PSB zawsze się da.
7: Po reklamie.
13: Słuchasz Radia Gra.

0: Adam Lambert, chyba trochę smutny, no bo Brian May potwierdził, że nie będzie kolejnej trasy koncertowej ekipy Queena. Adam Lambert idealnie wcielał się w rolę wokalisty na ostatnich występach. Tutaj solowo w wielkim hicie Ghost Town. Świetnej muzyki nie zabraknie także wieczorowo po 20, a ja wracam do Was jutro. Przemek Grabowski, zapraszam do Radia Gra od 18 czwartkowo. Cześć!
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
4: W 29 urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
5: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
9: Po reklamie.

0: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam i zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. W ciągu najbliższej godziny sprawdzimy, czym dzisiaj zajmowali się nasi dziennikarze. Poruszymy kilka wątków. Powiemy o programach profilaktycznych w Szpitalu Miejskim w Toruniu oraz Kujawsko-Pomorskim Forum Ekonomii Społecznej. Będzie także sport, czyli nowy prezes Twardych Pierników oraz zapowiedź weekendowego starcia toruńskich siatkarzy. Zostańcie z nami.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Październik to miesiąc walki z rakiem piersi. Specjalistyczny Szpital Miejski w Toruniu zachęca kobiety do skorzystania z bezpłatnych badań mamograficznych w ramach programu profilaktycznego NFZ. Akcja skierowana jest do pań w wieku od 45 do 74 lat.
2: Październik to oczywiście różowy październik, czyli miesiąc, w którym szczególnie dużo mówimy o profilaktyce raka piersi. I myślę, że to bardzo potrzebne, bo ciągle warto przypominać kobietom, żeby wśród wszystkich codziennych obowiązków znalazły też chwilę dla siebie i dla swojego zdrowia. Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet i problem polega na tym, że na początku może zupełnie nie dawać objawów. Możemy czuć się dobrze, niczego nie zauważać, a zmiana może już być widoczna w mamografii. Dlatego właśnie tak ważne są badania profilaktyczne. Oczywiście pamiętajmy też o samobadaniu piersi. Warto znać swoje piersi, bo wtedy łatwiej zauważyć, że coś się zmieniło i szybciej zgłosić się do lekarza. Jeśli chodzi o program profilaktyczny finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, mogą z niego skorzystać kobiety w wieku od 45 do 74 lat. Mamografia jest bezpłatna. Standardowo wykonujemy ją raz na 2 lata. I co bardzo ważne, nie trzeba mieć skierowania od lekarza. Część pań obawia się samego badania, dlatego od razu chciałabym uspokoić. Ono naprawdę trwa tylko kilka minut.
0: Mówi Jolanta Kosiak, zastępca kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu Miejskim w Toruniu. Zarejestrować możecie się telefonicznie albo osobiście w pracowni mamografii.

0: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam ponownie w naszym wieczornym magazynie reporterów Radia Gra. Powiemy teraz o Kujawsko-Pomorskim Forum Ekonomii Społecznej.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Za nami 16. edycja tego wydarzenia. Do Torunia przyjechali przedstawiciele przeróżnych organizacji z Polski i z zagranicy. Odbyły się panele dyskusyjne, warsztaty, wręczono też wyróżnienia. Nasz reporter Patryk Stecy podczas forum rozmawiał m.in. z pracownikiem Zakładu Aktywności Zawodowej w Białych Błotach.
2: Jestem osobą niewidomą, stopień znaczny. Czyli rozmawiając z panem, nie widzę pana dość wyraźnie, nie? Pracodawcy po prostu w normalnych zakładach widzą u nas dość dużą niepełnosprawność i dość dużą blokadą. Sam miałem takie kilka historii. Potrafiłem się znaleźć na rynku, ale było bardzo ciężko. Jest zawsze jakiś opór, nie? A w Zakładzie Takim Aktywności Zawodowej właśnie jesteśmy osobami otwartymi. Zawsze mamy wsparcie i każdy z naszych pracowników jest indywidualnie jest akceptowany i kontrolujemy się w jakikolwiek sposób, nie? Że mamy opiekę taką, nie? Bo zawsze jest trudno. To kwestia jest jakiejkolwiek każdej niepełnosprawności, nie? Bo to jest osoba indywidualna. To są takie dary, powiem, nie? Że z niepełnosprawnością, jeżeli chodzi o to, nie? I mamy te blokady, które musimy przełamywać, a w takich zakładach właśnie jest dużo, dużo łatwiej.
0: Mówił Dominik Franosik, pracownik ZAS w Białych Błotach. Nasz reporter rozmawiał też z kierownikiem tego zakładu, Agnieszką Chylewską.
3: Generalnie zakłady aktywności zawodowej są podmiotami ekonomii społecznej. Są wliczane jako do podmiotów ekonomii społecznej. My działamy właśnie społecznie. Pracujemy z osobami z niepełnosprawnościami. Zakłady aktywności zatrudniają 70% osób z niepełnosprawnościami i przygotowujemy ich do wyjścia na otwarty rynek pracy.
0: Mówiła Agnieszka Chylewska, kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej w Białych Błotach.

0: Nowe rozdanie w twardych piernikach. Teraz w naszym magazynie reporterów Radia Gra czas na informacje ze świata toruńskiej koszykówki.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: W klubie jest nie tylko nowy właściciel, ale również prezes. Piotra Barańskiego, który od lat jest obecny w toruńskiej koszykówce, zastąpił na tym stanowisku Maciej Tucholski. I właśnie nowy zarządzający opowiedział nam o planach na klub. Co się zmieni?
2: Produkt jest gotowy, tak? Bo twarde jako klub już jest, istnieje. I tutaj ukłon też w kierunku poprzednich władz. Dziękujemy prezesowi Piotrowi Barańskiemu, który ustąpił ze stanowiska. Piotr był z klubem na dobre i na złe. Natomiast my tak naprawdę teraz chcemy bazować na tym, co mamy już w klubie. Tak naprawdę nie robimy rewolucji dla rewolucji, tylko chcemy budować na tym, co zastaliśmy. Chcemy stabilności, włączamy w to pasję, ambicje, bo tak naprawdę podchodzimy do tego z sercem. W klubie są bardzo fajni ludzie. Naprawdę trzon klubu jest stworzony z ludzi, którzy kochają koszykówkę, a od tego musimy wyjść, bo tak samo ja jestem wielkim pasjonatem, również grałem na różnych amatorskich poziomach, więc taki start. Ja jestem prezesem, który nie będzie dyktował trenerowi z ławki, jak mają zawodnicy grać. Rozmawiamy ze sobą bardzo często, praktycznie codziennie się widzimy. Chcemy dać trenerowi, całemu sztabowi wsparcie. Ja chcę, żeby oni czuli, że mają za sobą kogoś, kto będzie im pomagał, kto będzie ich wspierał. Budujemy stabilizację, budujemy oczywiście budżet, no bo bez tego też się nie uda. Także jeżeli trener na którymś etapie powie, że potrzebuje tego czy tego, jestem tam dla niego. Sztab jest świetny, to są profesjonaliści, trener Cybotycz, ufamy mu w 100%, więc tutaj absolutnie jak najbardziej. Jeżeli chodzi o zawodników, to są jego decyzje. To są jego decyzje, on decyduje, on analizuje, on nad tym wszystkim czuwa i kładzie na tym pieczę, więc ja się mu nie wtrącam.
0: Po przerwie wrócimy do rozmowy z nowym prezesem twardych pierników, Maciejem Tucholskim.

0: jest wieczorny magazyn reporterów Radia Gra. Teraz w naszym programie wracamy do rozmowy z nowym prezesem Twardych Pierników.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Maciej Tucholski, który zastąpił na tym stanowisku Piotra Barańskiego, opowiedział nam o planach na klub.
2: Wciągamy biznes, mocno wciągamy biznes do klubu. Stworzyliśmy tak zwany klub biznesu, gdzie zapraszamy przedsiębiorców toruńskich, nie tylko. I tak naprawdę chcemy zarazić koszykówką nie tylko ludzi, którzy już wywodzą się z tego backgroundu koszykarskiego, tylko chcemy wręcz wciągnąć firmy, przedsiębiorców, którzy nie znają tej strony sportu. I to się nam udaje w tym momencie. Mamy tam w tym klubie ponad 85 podmiotów już teraz i mieliśmy już dwa spotkania, mamy bardzo fajny feedback. Chcemy ich wciągnąć, żeby też się czuli częścią klubu. A co za tym pójdzie, też oczywiście będzie budżet. Mamy stałych sponsorów, których mamy, to się nie zmienia. Prowadzimy rozmowy z nowymi. Budżet jest dużo, dużo większy, już zakontraktowany tak naprawdę, więc wiemy, na co nas stać, na co możemy sobie pozwolić. Chcemy, żeby tu była stabilność przede wszystkim. Chcemy wrócić do podstaw tak naprawdę, chcemy wyjść do ludzi, bo to tak naprawdę ludzie kreują też klub, a gdzieś tam tego troszeczkę zabrakło. Natomiast zamykamy to, chcemy się skupić na tym, żeby tak naprawdę koszykówka znowu stała się popularna, żeby ten sport przyciągał kibiców. Chcemy wyjść, będziemy teraz mocne kampanie reklamowe w mieście, tak żeby my nie chcemy być klubem, który gra w Toruniu, tylko chcemy być toruńskim klubem po prostu i nie chcemy, żeby było o nas głośno tylko w dzień meczowy, piątek, sobotę, tylko cały tydzień. Chcemy wyjść do szkół, chcemy wyjść przysłowiowo na bloki, będą banery, będą różnego rodzaju akcje marketingowe. Chcemy po prostu, żeby ludzie się utożsamiali, Twarde Pierniki. Taki mamy cel.
0: Mówił Maciej Tucholski, nowy prezes Twardych Pierników.

0: Reklama.
1: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
2: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
3: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 15 października i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Psst. Cześć, to Influencen, ten od Sen.
5: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
7: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
12: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
11: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
12: Ach, ci panowie z Media Expert.
11: Prawda?
13: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
15: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
14: Kochanie, przecież kupiłam Ascorbite Max. Wszystko ma

0: w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
1: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowit.
3: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: teraz w wieczornym magazynie reporterów czas na kolejny temat sportowy.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: W najbliższy weekend Cuk Anioły Toruń zmierzą się z ekipą z Będzina. Siatkarz Jakub Skadorwa przyznał, że zespół ten sprawia Torunianom trudności. W poprzednim sezonie oba mecze zakończyły się porażkami, a przyczyny niepowodzeń były trudne do jednoznacznego wskazania. Zawodnik odniósł się również do swojej sytuacji. Po kontuzji wraca do zdrowia i wkrótce planuje wznowić treningi. Jak dodał, obserwowanie zmagań kolegów z ławki rezerwowych jest dla niego dużym wyzwaniem.
2: No na ten moment wszystko zmierza już w dobrym kierunku. Jestem półtorej miesiąca już prawie po mojej kontuzji i wszystko zmierza ku dobremu, mam nadzieję. Za tydzień mam badania. Jeśli na tych badaniach wszystko wyjdzie tak jak na ostatnich, to prawdopodobnie już będę wracał do delikatnego na razie treningu, a później już z tygodnia na tydzień będę te objętości zwiększał. Dla każdego sportowca jest to ciężkie oglądać sport i swoją drużynę z boku, bo chciałoby się też pomóc. Co roku anioły idą do przodu i ten skład też co roku jest coraz mocniejszy i zawodnicy z pierwszej szóstki, którzy rok temu na przykład grali w pierwszej szóstce, następnego roku przedłużając kontrakt, mogą już się znaleźć tak naprawdę na ławce rezerwowych, bo tak jak mówię, klub idzie cały czas do przodu, chce sięgać po wyższe cele. No i taki jest sport. Z biegiem czasu ten zawodnik szóstkowy może po prostu zejść do tej rezerwy. Tak jak w moim przypadku to też się stało, kiedy zaczynałem tutaj jeszcze w Aniołach. Na początku byłem postacią pierwszoplanową. No i z roku na rok, z rozwojem klubu, moja osoba również też się rozwijała, bo uważam, że jestem lepszym siatkarzem, ale na moją pozycję na przykład przyszedł Luis Paulinetti, który uważam, że jest najlepszym atakującym w tej lidze.
0: Mówił Jakub Skadorwa, zawodnik Cuk Aniołów Toruń.

0: Wartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
7: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
8: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
7: Z PSB zawsze się da.
9: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
12: Po reklamie.
13: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Sprawdźmy, czym zajmowaliśmy się w środę.
14: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
13: Rozpoczął się październik, temperatury będą spadać, startuje sezon grzewczy. W tej chwili z ciepła sieciowego korzysta 50% budynków podłączonych do toruńskiej sieci. Wnioski o uruchomienie ogrzewania wpływają do PGE Toruń na bieżąco. W najbliższych dniach planowane jest podłączenie kolejnych obiektów. W tym roku decyzje o rozpoczęciu sezonu zapadły nieco później niż zwykle, co jest efektem wyższych temperatur we wrześniu. Przed startem sezonu grzewczego PGE Toruń przeprowadziła kompleksowe kontrole i prace modernizacyjne. W tym roku wymieniono 3 km sieci ciepłowniczych i 46 węzłów. Prace modernizacyjne prowadzone były na osiedlach na Skarpie, Rubinkowo, na Starówce, Chełmińskim Przedmieściu oraz na osiedlu Młodych.
14: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
13: Za nami 16. Kujawsko-Pomorskie Forum Ekonomii Społecznej. Wydarzenie odbyło się w Woaku w Toruniu. Do naszego miasta przyjechali przedstawiciele przeróżnych organizacji z Polski, z zagranicy. Odbyły się panele dyskusyjne, warsztaty, wręczono wyróżnienia. Nasz reporter Patryk Stec podczas forum rozmawiał m.in. z pracownikami zakładów aktywności zawodowej.
15: Jestem osobą niewidomą, stopień znaczny. Czyli rozmawiając z panem, nie widzę pana dość wyraźnie, nie? Pracodawcy po prostu w normalnych zakładach widzą u nas dość dużą niepełnosprawność i to jest dużą blokadą. Sam miałem takie kilka historii. Potrafiłem się znaleźć na rynku, ale było bardzo ciężko. Jest zawsze jakiś opór, nie? A w zakładzie takim aktywności zawodowej właśnie jesteśmy osobami otwartymi. Zawsze mamy wsparcie i każdy z naszych pracowników jest indywidualnie jest akceptowany i kontrolujemy się w jakikolwiek sposób, nie? Że mamy opiekę taką, nie? Bo zawsze jest trudno. To kwestia jest jakikolwiek każdej niepełnosprawności, nie? Bo to jest osoba indywidualna. To są takie dary, powiem, nie? Że z niepełnosprawnością, jeżeli chodzi o to, nie? I mamy te blokady, które musimy przełamywać, a w takich zakładach właśnie jest dużo, dużo łatwiej.
13: Mówił nam Dominik Franosik, pracownik Zakładu Aktywności Zawodowej w Białych Błotach. A jakie prace osoby z niepełnosprawnościami wykonują w tym ZAS?
16: Dużo osób z niepełnosprawnościami jest z niepełnosprawnością intelektualną. Tutaj naprawdę 3/4 pracowników to jest niepełnosność intelektualna, dlatego jest to tak trudne, żmudne i czasami czasochłonne. Nasz zakład ma taką bardzo szeroką gamę i produkcji, i produktów, ponieważ u nas są działy krawiecki, reklamy, rękodzielnicze. Jest taki gospodarczy dział, który zajmuje się sprzątaniem i naprawami. I wszystko w zakładzie robimy sami.
13: Mówiła nam Agnieszka Chylewska, kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej w Białych Błotach.
14: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
13: W Toruniu powstanie nowa przestrzeń dla młodych mieszkańców. Urząd ogłosił przetarg na wykonanie miejsca spotkań dzieci i młodzieży przy Gagarina 151. Ze szczegółami przychodzi Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
12: Inwestycja obejmie kompleksowy remont i przebudowę lokalu. Powstanie tu nowoczesna przestrzeń integracyjna, edukacyjna i terapeutyczna dla młodych Torunian. W lokalu znajdziemy m.in. wspólną strefę edukacyjno-rozrywkową z miejscem do odpoczynku, strefę beauty, warsztatową, jadalnię z aneksem kuchennym, gabinet psychologiczny, szatnie i pomieszczenia sanitarne. Jak podkreśla miasto, centrum zostało zaprojektowane we współpracy z młodymi ludźmi. Będzie to miejsce ogólnodostępne, ma być gotowe w ciągu 5 miesięcy od momentu podpisania umowy.
14: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
13: Biegacze opanują miasto. 18 października finał drugiej trylogii toruńskich legend. Zawodnicy pojawią się na trasach 43. Toruń Maratonu i 17. Toruń Półmaratonu. Trasy będą dość podobne w porównaniu do lat ubiegłych. Biegacze pojawią się na Starówce, Bydgoskim Przedmieściu oraz na Kępie Bazarowej.
17: Toruń ma pewną specyfikę. Tutaj dość trudno jest zorganizować bieg maratoński na przykład na jednej pętli, ponieważ przecięcie głównej trasy przechodzącej przez cały Toruń po prostu paraliżuje miasto. Próbujemy to robić w taki sposób, żeby te obciążenia były jak najmniejsze. Natomiast też chcemy troszeczkę te trasy modyfikować i będziemy próbowali to robić. Natomiast jak to będzie wychodziło, no troszeczkę musimy pogodzić wszystkich, tak? I biegaczy, i kierowców, i mieszkańców. W tym roku powtórzymy właściwie z lekką modyfikacją trasy ubiegłorocznej, jeżeli chodzi o dystanse październikowe. Wystartujemy w centrum miasta, przebiegniemy przez most, pojawimy się w punkcie widokowym, powrót przez most, pobiegniemy w kierunku motoareny, tam wrócimy przez Park Bydgoski i będziemy finiszować na bulwarze Filadelfijskim.
13: Mówił Maciej Kwiatkowski ze Stowarzyszenia Run to Run. Wiadomo, że 17. Toruń Półmaraton i 43. Toruń Maraton wystartują 18 października około 9.30 na toruńskiej Starówce.
14: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
13: Teraz koszykówka. Katarzynki dobrze rozpoczęły sezon. Zawodniczki Energii Toruń wygrały 2 pierwsze mecze. W ubiegły weekend pokonały Zagłębie Sosnowiec 76-61.
18: Przyjemnie, fajnie, jakby kto mówił przed meczem, że będzie aż taka różnica, że aż tak dobrze zagramy, to nie uwierzyłby naprawdę. Często mówię w wywiadach, że jakby mi ktoś dał, że wygram jednym punktem, od razu by podpisał to i cieszę się z wygranej. Idziemy dalej.
13: Mówił trener Katarzynek z Torunia Elmedin Omanić.
14: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
13: Nowy sezon, nowy właściciel, nowy prezes. Czas na nowe rozdanie w twardych piernikach. Zaglądamy do koszykarskiego klubu z naszego miasta. Piotra Barańskiego na czele Arriwy Lotto Toruń zastąpił Maciej Tucholski. Nowy prezes pojawił się w naszym studiu, opowiadał o planach i wyzwaniach.
19: Produkt jest gotowy, tak? Bo twarde jako klub już jest, istnieje. I tutaj ukłon też w kierunku poprzednich władz. Dziękujemy prezesowi Piotrowi Barańskiemu, który ustąpił ze stanowiska. Piotr był z klubem na dobre i na złe. Natomiast my tak naprawdę teraz chcemy bazować na tym, co mamy już w klubie. Tak naprawdę nie robimy rewolucji dla rewolucji, tylko chcemy budować na tym, co zastaliśmy. Chcemy stabilności, włączamy w to pasję, ambicje, bo tak naprawdę podchodzimy do tego z sercem. W klubie są bardzo fajni ludzie. Naprawdę trzon klubu jest stworzony z ludzi, którzy kochają koszykówkę, a od tego musimy wyjść, bo tak samo ja jestem wielkim pasjonatem, również grałem na różnych amatorskich poziomach, więc taki start. Wciągamy biznes, mocno wciągamy biznes do klubu. Stworzyliśmy tak zwany klub biznesu, gdzie zapraszamy przedsiębiorców toruńskich, nie tylko. I tak naprawdę chcemy zarazić koszykówką nie tylko ludzi, którzy już wywodzą się z tego backgroundu koszykarskiego, tylko chcemy wręcz wciągnąć firmy, przedsiębiorców, którzy nie znają tej strony sportu. I to się nam udaje w tym momencie. Mamy tam w tym klubie ponad 85 podmiotów już teraz i mieliśmy już 2 spotkania. Mamy bardzo fajny feedback. chcemy ich wciągnąć, żeby też się czuli częścią klubu. A co za tym pójdzie, też oczywiście będzie budżet. Mamy stałych sponsorów, których mamy, to się nie zmienia, prowadzimy rozmowy z nowymi, budżet jest dużo, dużo większy już zakontraktowany tak naprawdę, więc wiemy, na co nas stać, na co możemy sobie pozwolić. Chcemy, żeby tu była stabilność przede wszystkim. Chcemy wrócić do podstaw tak naprawdę, chcemy wyjść do ludzi, bo to tak naprawdę ludzie kreują też klub, a gdzieś tam tego troszeczkę zabrakło, natomiast zamykamy to, chcemy się skupić na tym, żeby tak naprawdę koszykówka znowu stała się popularna, żeby ten sport przyciągał kibiców. Chcemy wyjść, będziemy teraz mocne kampanie reklamowe w mieście, tak żeby my nie chcemy być klubem, który gra w Toruniu, tylko chcemy być toruńskim klubem po prostu i nie chcemy, żeby było o nas głośno tylko w dzień meczowy, piątek, sobotę, tylko cały tydzień.
13: Nowy prezes ma pełne zaufanie do szkoleniowca Twardych Pierników z Torunia.
19: Ja jestem prezesem, który nie będzie dyktował trenerowi z ławki, jak mają zawodnicy grać. Rozmawiamy ze sobą bardzo często, praktycznie codziennie się widzimy. Chcemy dać trenerowi, całemu sztabowi wsparcie. Ja chcę, żeby oni czuli, że mają za sobą kogoś, kto będzie im pomagał, kto będzie ich wspierał. Budujemy stabilizację, budujemy oczywiście budżet, no bo bez tego też się nie uda. Także jeżeli trener na którymś etapie powie, że potrzebuje tego czy tego, jestem tam dla niego. Sztab jest świetny, to są profesjonaliści, trener Sybotycz, ufamy mu w 100%, więc tutaj absolutnie jak najbardziej. Jeżeli chodzi o zawodników, to są jego decyzje. To są jego decyzje, on decyduje, on analizuje, on nad tym wszystkim czuwa i kładzie na tym pieczę, więc ja się mu nie wtrącam.
13: W drugiej kolejce Twarde Pierniki zagrają na wyjeździe z MKS-em Dąbrowa Górnicza ten mecz w sobotę. W pierwszej kolejce koszykarze z Torunia przegrali z Kingiem Szczecin.
14: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
13: Miasto szykuje się do przebudowy Sowińskiego w Toruniu. To część większej kolejowej współpracy magistratu i PKP PLK, w ramach której między innymi będą zmodernizowane stacje Toruń Wschodni i Toruń Miasto oraz most kolejowy przez Wisłę. Prace przy ulicy Sowińskiego to również ważny element tego projektu, a ze szczegółami przychodzi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
12: Chodzi o budowę ponad 300-metrowego odcinka ulicy Sowińskiego od ronda na Placu Pokoju Toruńskiego do mostu kolejowego, ale też stworzenie nowych miejsc parkingowych, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Wykonawca zajmie się też kanalizacją deszczową, siecią gazową, wodociągową i telekomunikacyjną. Przebudowa Sowińskiego ma zapewnić bezpieczną i wygodną komunikację w rejonie dworca Toruń Miasto. Dokumentacja techniczna jest gotowa, a miasto jest w trakcie uzyskiwania decyzji z RIT, czyli zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Twierdza Toruń, pruska potęga nad Wisłą i jej niezwykła historia. Twierdza Toruń to jeden z najbardziej imponujących systemów fortyfikacyjnych, jakie powstały w Europie Wschodniej w drugiej połowie XIX wieku. Jej powstanie nie było przypadkowe. To efekt politycznych i militarnych decyzji, które zmieniły charakter Torunia na wiele dekad. Dziś fortyfikacje te są nie tylko świadectwem burzliwej historii, lecz także jednym z najcenniejszych zespołów zabytkowych w Polsce. Po zakończeniu kongresu wiedeńskiego pruska administracja Torunia postawiła sobie za cel przekształcenie miasta w potężną twierdzę graniczną. Już do roku 1830, tuż przy historycznym Starym Mieście, wyrosły dwa arsenały, koszary o charakterze obronnym, wozownie, magazyny oraz wojskowy szpital przy ulicy Jęczmiennej. Od strony Wisły wyburzono część średniowiecznych murów miejskich, które zastąpiono nowoczesnymi murami ze strzelnicami. Baszta, Koci Ogon oraz dawny gmach Kolegium Jezuickiego zostały zaadaptowane na potrzeby koszarowe, a gotycki kościół świętego Wawrzyńca rozebrano. W latach 20. XIX wieku powstał zespół budowli bastionowych skupionych wokół Starego Miasta. Ich kurtyny mieściły nowe bramy, nową starotoruńską lub bydgoską, nową chełmińską, nową świętego Jakuba oraz lubicką. Utrzymane w stylu neogotyckim, wszystkie te bramy zostały jednak wyburzone w latach 20. XX wieku, ustępując miejsca nowoczesnej zabudowie. W latach 1828 do 1833 powstał fort świętego Jakuba, mający chronić miasto od wschodu. Kolejne fortyfikacje pojawiły się po drugiej stronie Wisły. Przyczółek mostowy przy ulicy Podgórskiej, budowany w latach 1824 do 1828 i rozbudowywany w latach 1837 do 1840, był dziełem rogowo-bastionowym z rozbudowanym systemem kaponier, rawelinów i redutą koszarową. Całość zamknięta była murem ze strzelnicami, a rozpiętość kompleksu sięgała około 500 metrów. Drugim ważnym fortem był fort kolejowy, wzniesiony na planie sześciokąta w latach 1863 do 1866. Zakończenie jego budowy było jednocześnie zwieńczeniem etapu rozbudowy wewnętrznych fortyfikacji Torunia. Budowa nowoczesnego pierścienia fortecznego rozpoczęła się na mocy rozporządzenia pruskiego sztabu generalnego z 24 czerwca 1872 roku. Środki na ten cel pochodziły głównie z kontrybucji, jaką Prusy uzyskały po zwycięstwie nad Francją. Toruń jako miasto przygraniczne został wytypowany do rozbudowy i przekształcenia w nowoczesną twierdzę, która miała odpowiadać wyzwaniom nowoczesnej sztuki wojennej, zwłaszcza w związku z wprowadzeniem artylerii gwintowanej. Budowa ruszyła na przełomie lat 1877 i 78, a pierwszy etap trwał 7 lat. W tym czasie oddano do użytku forty oznaczone numerami od 1 do 7. Jednak rozwój techniki wojskowej i wynalezienie pocisku burzącego spowodowały, że już w momencie ukończenia forty były przestarzałe. W związku z tym w latach 1888 do 1893 powstały kolejne obiekty, w tym 20 baterii ziemnych i 84 schrony międzypola. Na początku XX wieku twierdza przeszła kolejną fazę rozbudowy i modernizacji. Wówczas powstały nowe baterie ziemne. W roku 1914 ich liczba sięgnęła 39. U progu I wojny światowej w Toruniu znajdowało się około 200 budowli fortecznych, których budowa, wyposażenie i utrzymanie pochłonęły ponad 60 milionów marek. Pierścień forteczny otaczał miasto w promieniu około 4 kilometrów, tworząc jeden z największych tego typu systemów w Europie Wschodniej. Każdy fort miał średnią rozpiętość murów od 300 do 400 metrów i składał się z zespołu budynków wojskowych, fosy, wałów z maską roślinną, stoku bojowego oraz kilku kondygnacyjnych podziemi. Obiekty były doskonale skomunikowane, wyposażone w systemy nawadniające i odwadniające oraz własne ujęcia wody pitnej. Twierdza Toruń nie była oblegana w czasie I wojny światowej. Wycofujące się wojska pruskie zniszczyły wyposażenie fortów, wywożąc urządzenia artyleryjskie, przyrządy celownicze, drzwi pancerne i źródła zasilania elektrycznego oraz przecinając kable telegraficzne. Uszkodzenia te znacznie ograniczyły wartość bojową obiektów, które następnie przeszły remonty finansowane przez Wojsko Polskie. Większość fortów została zaadaptowana na cele koszarowe i magazynowe, a w niektórych powstał obóz internowanych numer 15. 8 listopada 1919 roku dowódcą twierdzy został generał podporucznik Kazimierz Grudzielski. Fortyfikacje toruńskie zostały wpisane do rejestru zabytków w 1971 roku i obecnie stanowią
stanowią unikatowy system na skalę europejską.

drugi pokój toruński, nowy rozdział w historii Polski i zakonu krzyżackiego 19 października roku 1466 w Toruniu podpisano jeden z najważniejszych traktatów w historii średniowiecznej Europy Środkowej. Drugi pokój toruński nie tylko zakończył wyniszczającą wojnę 13-letnią pomiędzy Królestwem Polskim a zakonem krzyżackim, ale także na długie lata wpłynął na układ sił politycznych, gospodarczych i społecznych w regionie. Mimo że papiestwo stojące po stronie krzyżaków nie zatwierdziło postanowień pokoju, dokument ten na ponad dwa stulecia zdefiniował przyszłość Rzeczypospolitej. Odzyskane ziemie i nowe granice. Jednym z najważniejszych efektów traktatu było znaczące powiększenie terytorium Królestwa Polskiego. Polska odzyskała Pomorze Gdańskie wraz z Gdańskiem i Żuławami Gdańskimi oraz Wielkimi Malborskimi. Do korony wróciły również ziemia chełmińska oraz ziemia michałowska. Jednak to nie wszystko. Do Królestwa Polskiego dołączono także ziemie pruskie położone na wschód od Nogatu, w tym Żuławy Małe Malborskie i Elbląskie. Wśród nowych nabytków znalazły się również strategiczne miasta, takie jak Malbork i Elbląg, jezioro Druzno, Tolkmicko, Okręg Pasłęcki oraz Dzierzgoń. Warmia, bogata i ważna region, również znalazła się w granicach Polski. Podział Prus i nowe zasady w wyniku traktatu Prusy podzielono na dwie części. Ziemie inkorporowane do Królestwa Polskiego, określane jako Prusy Królewskie, stały się integralną częścią korony. Pozostałe obszary Prusy Zakonne ze stolicą w Królewcu pozostały pod zwierzchnictwem zakonu krzyżackiego, lecz na nowych, znacznie ograniczonych zasadach. Obowiązki i ograniczenia zakonu krzyżackiego drugi pokój toruński ustanowił liczne zobowiązania dla zakonu krzyżackiego. Każdy nowo wybrany wielki mistrz był zobowiązany w ciągu pół roku złożyć królowi polskiemu hołd lenny, co symbolicznie potwierdzało zwierzchnictwo Polski nad Prusami zakonnymi. Wielki mistrz stawał się także senatorem królewskim, musiał uczestniczyć w Radzie Królewskiej na wezwanie monarchy, a także brać udział w elekcji nowego władcy. W kwestiach militarnych wielki mistrz zobowiązany był do udzielenia Polsce pomocy zbrojnej, choć obowiązek ten został odroczony na 20 lat. Co więcej, jego swoboda w prowadzeniu polityki zagranicznej została znacząco ograniczona na rzecz króla polskiego. Ważne postanowienia dotyczące zakonu traktat zabraniał krzyżakom zabiegania o zwolnienie z przysięgi wierności składanej królowi polskiemu, niezależnie od ewentualnych decyzji czynników zewnętrznych, takich jak papiestwo. Ponadto ustalono, że nawet połowa członków zakonu miała być werbowana spośród poddanych Królestwa Polskiego. Miało to na celu ograniczenie wpływów zagranicznych w strukturze zakonu i zwiększenie lojalności wobec polskiej korony. Amnestia i swoboda handlu. Jednym z istotnych aspektów traktatu była amnestia dla poddanych zarówno króla polskiego, jak i zakonu. Dzięki temu mieszkańcy spornych terenów mogli bez obaw o represje wrócić do normalnego życia. Zadbano także o kwestie gospodarcze. Traktat gwarantował swobodę kontaktów handlowych na całym obszarze Prus, co miało kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego regionu. Reformy kościelne drugi pokój toruński wprowadził także istotne zmiany w strukturze kościelnej. Dokonano sekularyzacji biskupstwa chełmińskiego, podporządkowując je arcybiskupowi gnieźnieńskiemu. Z kolei biskupstwo pomezańskie nie zostało sekularyzowane, ale oddano je, tym razem tylko dożywotnio, pod zarząd biskupa Wincentego Kiełbasy. Papiestwo, a potwierdzenie traktatu, chociaż traktat miał być potwierdzony przez papiestwo, stolica apostolska formalnie utrzymywała swoje zwierzchnictwo nad Prusami, jednak w praktyce papieska interwencja nie zatrzymała skutków pokoju, a postanowienia toruńskie zaczęły obowiązywać. Znaczenie drugiego pokoju toruńskiego dla Polski i Europy. Drugi pokój toruński miał ogromny wpływ na przyszłość Polski. Przywrócenie dostępu do morza umożliwiło eksport zboża oraz innych towarów na zachód Europy, co stało się fundamentem polskiej gospodarki przez kolejne dwa stulecia. Traktat ten określił polityczne, ekonomiczne i społeczne kierunki rozwoju Rzeczypospolitej, pozwalając na dynamiczny wzrost potęgi kraju w regionie. Zawarty w Toruniu pokój nie tylko zakończył długotrwały konflikt, ale także stał się symbolem nowej epoki w dziejach Polski. Epoki rozwoju, ekspansji i stabilizacji na arenie międzynarodowej.

Rynek Staromiejski w Toruniu, serce Starego Miasta z historią w tle. Rynek Staromiejski w Toruniu to miejsce, które od wieków wyznacza rytm życia miasta i stanowi jego centralny punkt. Plac o wymiarach 109 na 104 metry to nie tylko świadek burzliwej historii, ale także scena, na której rozgrywały się najważniejsze wydarzenia społeczne, handlowe i kulturalne Torunia. W samym centrum rynku dumnie wznosi się monumentalny gmach Ratusza Staromiejskiego, będący jednym z najcenniejszych zabytków tego miasta. Początki i rozwój rynku, historia rynku staromiejskiego sięga połowy XIII wieku. W 1251 roku, gdy zapadła decyzja o rozbudowie Torunia w kierunku północno-zachodnim, wytyczono nowy plac, który miał stać się głównym punktem miasta. Wcześniej funkcję tę pełnił teren zajmowany obecnie przez Katedrę Świętych Janów, dawniej Farę Staromiejską. Co ciekawe, rynek staromiejski nie charakteryzuje się typową dla średniowiecznych miast regularnością planu. Wynika to z dwufazowego rozwoju Starego Miasta, co łatwo zauważyć, porównując toruński rynek z bardziej symetrycznym placem Nowego Miasta. Zaledwie z dwóch narożników rynku staromiejskiego, północno- i południowo-wschodniego, wychodzą po dwie ulice, odpowiednio Chełmińska i Szewska oraz Żeglarska i Szeroka. Pozostałe narożniki są punktami wyjścia tylko dla jednej ulicy. Z północno-zachodniego wychodzi ulica Panny Marii, a z południowo-zachodniego ulica Różana. Zabudowa śródrynkowa i funkcje placu od 1259 roku. W centralnej części placu zaczęła powstawać zabudowa śródrynkowa, która na przestrzeni wieków przekształciła się w dzisiejszy ratusz staromiejski po licznych przebudowach. Rynek przez długi czas pełnił przede wszystkim rolę ogromnego placu targowego. Każda część rynku była przyporządkowana określonym towarom, na przykład południowo-wschodni narożnik służył jako targ warzywny. W XVII wieku, a dokładnie w 1741 roku, rynek staromiejski został wybrukowany, co znacząco poprawiło komfort codziennego funkcjonowania tego miejsca. Przemiany społeczne i komunikacyjne w okresie międzywojennym rynek staromiejski zamieszkiwali głównie kupcy. Około 1932 roku zaczęli przeważać urzędnicy. Z inicjatywy kupców wybudowano wówczas linię tramwajową przebiegającą przez rynek, co uczyniło go ważnym węzłem komunikacyjnym miasta. Wcześniej rynek staromiejski był miejscem postoju konnych omnibus, tramwajową przebiegającą przez rynek, co uczyniło go ważnym węzłem komunikacyjnym miasta. Wcześniej rynek staromiejski był miejscem postoju konnych.

1756 roku. Od 1945 roku należy do zakonu jezuitów. Kamienica pod Aniołem. Pierwotnie gotycka, przebudowana w XVIII wieku, niegdyś należąca do burmistrza Jana Zimmermana. Kamienica pod Lwem. Zespół dwóch kamienic połączonych na początku XX wieku. Kamienica przy numerze 36 powstała w XIV wieku, a po II wojnie światowej mieścił się tam dom towarowy PDT. Kamienica pod gwiazdą, gotycka, z przebudowami z XVI i XVII wieku. Krótko należała do Filipa Kallimacha, włoskiego humanisty. Gmach Poczty Głównej, neogotycki budynek z 1884 roku. Do dziś pełni funkcję poczty. Pałac Meissnerów, dawny pałac miejski z 1739 roku, obecnie mieści ognisko pracy pozaszkolnej Dom Harcerza. Rynek dziś, tradycja, spotyka nowoczesność. Rynek staromiejski w Toruniu to nie tylko zabytek i muzeum pod gołym niebem, ale także tętniące życiem miejsce spotkań mieszkańców i turystów. Współcześnie na rynku odbywają się liczne wydarzenia kulturalne, koncerty, jarmarki i festiwale, które przyciągają tłumy. To tutaj bije serce miasta, a historia splata się z codziennością. Spacer po rynku staromiejskim to niezwykła podróż przez wieki, od średniowiecznych tradycji handlowych przez burzliwe czasy wojen i przemian społecznych, aż po współczesność, w której tradycja harmonijnie współistnieje z nowoczesnością. Rynek staromiejski pozostaje niezmiennie najważniejszym punktem Torunia i jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc na mapie Polski.

0: mama.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert.
5: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowi.
8: Po reklamie.
11: Radio Gra. Hity pełne energii.

Legenda toruńskiego speedwaya Wiesław Jakuś. Filigranowy wojownik z wielkim sercem. W świecie żużla nie brakuje barwnych postaci, ale są takie nazwiska, które na stałe zapisały się w historii jednej drużyny. W Toruniu przez niemal dwie dekady kibice dopingowali zawodnika, który nie imponował warunkami fizycznymi, lecz zyskiwał uznanie niezwykłą ambicją, pracowitością i bezgranicznym oddaniem klubowym barwom. Wiesław Jakuś, bo o nim mowa, to postać, która stała się ikoną Apatora Toruń i symbolem sportowej niezłomności. Swoją przygodę z czarnym sportem Wiesław Jakuś rozpoczął w roku 1992, kiedy to po raz pierwszy założył plastron toruńskiego Apatora. Choć wielu obserwatorów zwracało uwagę na jego niepozorną sylwetkę, szybko udowodnił, że liczy się nie wzrost, a serce do walki. Debiutował 20 kwietnia tego samego roku, mając zaledwie 16 lat. Już w pierwszym ligowym starcie pokazał charakter. Mimo że nie udało mu się dogonić doświadczonych rywali, zyskał sympatię wymagającej toruńskiej publiczności. Jego nieustępliwość i determinacja sprawiły, że w krótkim czasie wyrósł na jednego z filarów zespołu. Szybko okazało się, że Apator zyskał nie tylko świetnego zawodnika, ale także człowieka o niespotykanej skromności i klasie. Współpracownicy i trenerzy podkreślali, że poza torem Jakuś był zawsze wycofany, stonowany, nie szukał rozgłosu. To był zawodnik absolutnie wybitny w swoich czasach, wykazujący się postawą szlachetną i godną wobec wszystkich otaczających go osób, wspominał Władysław Gollob. W roku 1996, kończąc wiek juniora, Wiesław Jakuś sięgnął po srebrny kask, a także wystartował w finale indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów, gdzie zakończył zawody na 14 pozycji. To był początek jego sukcesów, które przez kolejne lata przynosiły chlubę toruńskiemu klubowi. W jego karierze nie brakowało jednak trudnych chwil. W roku 1997 poważna kontuzja odniesiona podczas eliminacji Mistrzostw Świata w Częstochowie na długo wykluczyła go ze startów. Po powrocie na tor powoli odzyskiwał dawny błysk, a już rok później w finale indywidualnych Mistrzostw Polski wywalczył brązowy medal. W kolejnych latach Jakuś konsekwentnie budował swoją pozycję w zespole. Był zawodnikiem, na którego zawsze można było liczyć, niezależnie od sytuacji drużyny. Gdy z Apatora odchodzili kolejni liderzy, Mirosław Kowalik, Jacek Krzyżaniak, Tomasz Bajerski czy Robert Sawina, on trwał na posterunku, wierny klubowym barwom. Nawet nie dopuszczał myśli, że mógłby zmienić drużynę, podkreślał były trener Jan Zombik. Sezon 2006 był dla Jagusia wyjątkowy. Na torze w szwedzkiej Wetlandzie wywalczył awans do cyklu Grand Prix, a kilka dni później zdobył srebrny medal indywidualnych Mistrzostw Polski. W rozgrywkach ligowych to właśnie jego postawa wielokrotnie decydowała o utrzymaniu Apatora w najwyższej klasie rozgrywkowej. Debiut w cyklu Grand Prix w kolejnym sezonie był spełnieniem sportowych marzeń. Na włoskim torze w Terenzano zajął trzecie miejsce. Niestety upadek podczas Grand Prix w Eskilstunie w 2007 roku był początkiem końca sportowej kariery Jagusia. Kontuzja okazała się na tyle poważna, że powrót do pełnej sprawności był niemożliwy. Choć wrócił na tor, nie był już tym samym zawodnikiem. W roku 2008 zdobył z reprezentacją Polski srebrny medal drużynowego Pucharu Świata. Największy międzynarodowy sukces w jego dorobku. Ostatecznie w listopadzie 2010 roku ogłosił zakończenie kariery sportowej. Decyzja ta wywołała zaskoczenie i smutek wśród kibiców, którzy byli przekonani, że mógłby jeszcze przez kilka lat stanowić o sile zespołu. Żużel to nie szachy. W pewnym momencie trzeba wiedzieć, kiedy powiedzieć dość. Ja ten moment poczułem i nie żałuję tej decyzji, tłumaczył Jakuś. Przez 19 sezonów Wiesław Jakuś wystąpił w 309 spotkaniach ligowych Apatora. Rozegrał 1433 biegi, zdobywając 2520,5 punktu oraz 223 bonusy. Aż 461 razy mijał linię mety na pierwszym miejscu. 398 razy był drugi, 342 razy trzeci, a 191 razy kończył na czwartym miejscu. Jakuś był dwukrotnym drużynowym mistrzem Polski w sezonach 2001 oraz 2008, a także pięciokrotnie zdobywał srebrny medal i trzykrotnie brązowy. Jego średnia biegowa ze wszystkich lat wyniosła 1,759, a najwyższą zanotował w sezonie 1997. 2,259. Na liście wszechczasów toruńskiego klubu pod względem zdobytych punktów ustępuje jedynie legendarnemu Wojciechowi Żabiałowiczowi. Wiesław Jakuś był zawodnikiem, który przez całą karierę pozostał
pozostał wierny jednemu klubowi. Takie historie dzisiaj należą już do rzadkości. Po zakończeniu kariery całkowicie odciął się od żużla, poświęcając się prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Koledzy z toru wspominają go jako człowieka ambitnego, lojalnego i niezwykle koleżeńskiego, choć nieco zamkniętego w sobie. Bez pamięci o takich postaciach nie da się budować przyszłości. Wiesław Jaguś to przykład sportowca, który nie tylko osiągał sukcesy na torze, ale też pozostawił po sobie trwały ślad w sercach kibiców. Jego historia to opowieść o pasji, lojalności i niezwykłej sile charakteru.

0: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
1: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
2: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
8: Po reklamie. Yeah.

0: Reklama.
1: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.

0: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
0: No, ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Masz w sobie coś, co nie pozwala o...
0: energii.

0: my.
1: Za smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.